0: Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: wygląda, gdzie są utrudnienia. 7.35 to kalendarium historyczne i muzyczne, a 12 minut do godziny 8 przegląd wydarzeń sportowych. Chyba za dużo dobrego się nie działo.
1: No, to się jeszcze okaże, mój drogi, to się jeszcze okaże. Po godzinie 8 zajrzymy sobie do płyty tygodnia. Po 8.20 to czas na przynętę kulturalną, po 8.30 gadka z mleczkiem. Taki punkt programu został wpisany, moi drodzy. Po godzinie 9 nasza poranna rozmowa, porozmawiamy o ukraińskiej wiośnie i o festiwalu, który z ukraińską wiosną jest związany. No i po godzinie 9.30 to czas na Martę Sibillę i Muzgafera.
0: No i tak będziemy sobie właśnie grać do godziny 10 oczywiście, to tak codziennie, mimo że ramówka jesienna. Oprócz tego no jeszcze oczywiście nowości, tak jak chociażby ta, Żyni, Doubting Myself. Słuchaj, ty we mnie nie wierzysz, ja ciebie

0: Jak mówi profesor Paweł Rowiński, prezes Europejskiej Federacji Akademii Nauki, dyrektor Instytutu Geofizyki PAN. No i z nim właśnie rozmowa na stronie czwartej oraz na stronie piątej. Przy niskim poziomie finansowania nauki, które mamy w Polsce, nasze wyniki są rewelacyjne, ale nie da się konkurować ze światem, nie mając podobnych możliwości i warunków. O tych możliwościach i o tych warunkach również w tym artykule.
1: W Rzeczpospolitej Dominika Pietrzyk pisze o tym, że brakuje pieniędzy na leczenie dzieci. Fundusz Medyczny, który miał zapewnić dodatkowe pieniądze na leczenie najmłodszych, wyczerpał swój limit środków na 2026 rok. Już w drugim kwartale 3,6 miliarda złotych może zabraknąć do końca roku w budżecie NFZ w leczeniu najmłodszych. To więcej o tym przeczytacie na stronie trzeciej. O tym również możecie przeczytać z kolei na stronie 11, że przyszli komornicy górą. Ponad 65% kandydatów zdało w tym roku egzaminy na aplikacje prawnicze, potwierdziło Ministerstwo Sprawiedliwości. No, jeśli ktoś się boi, no to na 11 stronę odsyłamy. Odsetek użytkowników sztucznej inteligencji został również przedstawiony. Co trzeci Polak, jak się okazuje, korzysta z AI. Doganiamy USA, jesteśmy tuż za Niemcami dokładniej. Przed nami jeszcze Węgry, Francja, Irlandia, Singapur. A za nami chociażby Włochy, Chiny, Rosja, Kambodża. No a średnia globalna to 18%. No u nas, tak jak wspominałem, co trzeci Polak korzysta. A tematem dnia w gazecie Rzeczpospolita jest kolejny cios w biznes. Rządowy projekt ustawy, który ma wdrożyć dyrektywę o pracy platformowej, powinien trafić do kosza i zostać napisany od nowa, uważają przedstawiciele wiodących organizacji przedsiębiorców. Więcej o tym na stronie 9 przeczytacie.
0: To była Rzeczpospolita. Zaglądamy również do dziennika Gazety Prawnej. Na stronie pierwszej o bezsie na rynku obligacji poczytamy. Budżety ucierpią, tak pisze Tomasz Jóźwiak. Spadkowi cen obligacji rządowych przewodzą Stany Zjednoczone, ale niekorzystny trend widać i w Polsce. Poniedziałek był kolejnym dniem spadku cen na rynku obligacji rządowych. Bezsie przewodzą Stany Zjednoczone, jak jest napisane na samym początku tego artykułu, które ze względu na wielkość swojego rynku i rolę dolara w światowej gospodarce wyznaczają globalne trendy. Rentowność 10-letnich obligacji amerykańskiego rządu i przekroczyła 5,2%. Jest najwyższa od roku 2007. Wzrost rentowności oznacza, że ceny spadają. Do wyprzedaży długu inwestorów zachęcają perspektywy utrzymywania się inflacji na podwyższonym poziomie, związane z kryzysem energetycznym, który nęka globalną gospodarkę od ataku USA i Izraela na Iran pod koniec lutego. O tym na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej więcej. O siłowym przejęciu Trybunału Konstytucyjnego, które dzieli Polaków, przeczytacie na stronie pierwszej, na stronie siódmej. Zdecydowanych zwolenników interwencji służb w celu usunięcia Bogdana Święczkowskiego ze stanowiska prezesa TK jest więcej niż jego zdecydowanych przeciwników. To 20,5% kontra 14,3%. Jednak i tak największa grupa respondentów, bo to 38,1%, nie ma zdania na ten temat. Tak wynika z sondażu, który jest prezentowany właśnie na pierwszej stronie w dzisiejszym wydaniu DGP. Więcej na stronie siódmej. Szpitale nie są gotowe na wojnę. Tak pisze Karolina Kowalska. Zapasy energii, wody, leków, pożywienia i materiałów opatrunkowych, a także odpowiednio przystosowane piwnice z systemem wentylacyjnym i miejsce składowania zwłok. Wszystkie te elementy według doświadczeń ukraińskich są niezbędne do funkcjonowania szpitala na wypadek wybuchu wojny. No a w Polsce? Jak jest w Polsce? O tym na stronie pierwszej i na stronie siódmej.
1: Na sam koniec głos Wielkopolski. Tutaj Sylwia Rycharska pisze o nowej liście leków refundowanych. Jak się okazuje, wcale tak naprawdę się za wiele może nie zmienić, jeśli chodzi o nasze kieszenie. Najbardziej zauważalna zmiana będzie dla osób 65+. Na liście refundacyjnej znajdują się przede wszystkim 24 nowe terapie, 13 w tym onkologicznych i 11 nieonkologicznych. Dlatego dla większości pacjentów właśnie realizujących zwykłą receptę w aptece październikowa lista nie będzie oznaczała rewolucji. Więcej na stronie trzeciej przeczytacie.
0: I to wszystko w głosie?
1: To wszystko.
0: No to mamy 13 minut po godzinie 7 na zegarku. Moi drodzy, kończymy przegląd porannej prasy.

0: Jaka energia powinna cię budzić, jeśli nie kofeina?
1: Swoja własna, wewnętrzna.
0: Motywacja, co tak, nie? Ja rozumiem. Ja rozumiem jeszcze, jak to jest piątek. No to wtedy masz tą motywację. A we wtorek to tak jeszcze...
1: 3 dni do weekendu nam zostało, jakbyście się zastanawiali, moi drodzy. Tak to wygląda i tak to będzie się wyglądało do godziny 10. Mamy też dla was jedną bardzo ciekawą rzecz, czyli konkurs nasz aferowy, w którym do wygrania na pewno coś dobrego.
0: Strachy na lachy, słuchaj, grają koncert już w piątek 2 dnia października w Tamie. Wejściówkę podwójną mamy do rozdania. Wystarczy wysłać SMS na numer 7148 o treści afera. Podajecie później swoje imię i nazwisko. No i odpowiadacie na pytanie, może który zawód pije najwięcej kawy?
1: Hmm? O! Będziemy się
0: takich
1: bić.
0: Kilka może być.
1: Będziemy się bić,
0: czy będziemy
1: drodzy
0: się bić, bo adres jest podany nasz. Tutaj faktycznie radia.
1: Ale nie, że my ze słuchaczami, tylko żeby słuchacze
0: ze sobą.
1: O to, który zawód.
0: Dobrze.
1: Tak. Pod numerem 7148 czekamy na wasze odpowiedzi, moi drodzy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tylko to nie ma być tak, że napiszecie, który zawód i tyle.
0: Wiesz co, to może być też tak, że oni teraz twierdzą, że na przykład właśnie budowlaniec i teraz budowlańcy zaczną pić szybko, litr wypiją kawy i oni udowodnią, że oni.
1: Idziemy. No. Na rekord idziemy. Tak, bo trzeba, moi drodzy, dodać do tego wszystkiego taką jedną bardzo ważną rzecz, która jest

0: Autopromocja.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera. W każdy wtorek o 9:30.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
4: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20:00.

0: No, czasami mogą ugrzęznąć w gardle albo ugrząść.
1: Słowa?
0: No.
1: I co się wtedy dzieje?
0: Ugrząść czy ugrzęznąć? Ugrząść.
1: Wiesz co, może być tak, że dwie są poprawne.
0: Tak?
1: I zabiliśmy właśnie jakiegoś polinistę tym.
0: Lista aferowych nowości to teraz na naszej antenie.

0: jest poznański akcent, nawet pozytywny.
1: Tak.
0: Patryk Wolemark zaliczył solidny mecz i asystę właśnie do Jokeresa. No i to tyle, jeśli chodzi właśnie o polski mecz w Lidze Narodów, no ale inne jeszcze też były grane.
1: Przypomnijmy, przegraliśmy 1-3.
0: Tak.
1: Jakby ktoś nie pamiętał.
0: Wszyscy już wiemy. Łotwa z Cyprem 0-0. Takie same bezbramkowe remisy również odbyły się w Gruzji. Tam z Ukrainą grali. I Irlandia Północna z Węgrami również 0-0. Armenia przegrała z Czarnogórą 2-3. Rumunia z Bośnią i Hercegowiną 2-4 przegrała. No to chociaż my może z Rumunami, chociaż wygramy 2 października o 20:45. To nasz kolejny mecz. Z kolei wczoraj jeszcze Turcja z Włochami 1-4 przegrała i Belgia z Francją 0-1. Zidane chyba jeszcze nie przegrał meczu, Olise go uratował tym golem. Tak, nie przegrał, w sensie nie zremisował chyba też. Póki co chyba Francja wygrała to wszystkie mecze. Dzisiaj jeszcze z takich ciekawszych może spotkań to Hiszpania-Chorwacja o 20:45, no i Czechy-Anglia, myślę, też warto spojrzeć. Również ta sama godzina, ale tych meczów w razie czego jest więcej, zachęcam do sprawdzenia.
1: Tak, jeżeli chodzi o polską reprezentację, to czekamy do 2 dnia października, potem znowu sobie poczekamy, no i w listopadzie będziemy mogli oglądać to przepiękne show polskiej reprezentacji. Zaglądamy również do świata tenisa, moi drodzy, no bo tutaj się dzieje. Jak się dzieje dla Huberta Hurkacza przede wszystkim, bo ten w Chengdu Open zalicza naprawdę, naprawdę bardzo dobry występ. To jest turniej ATP rangi 250, to trzeba przyznać, no ale po tym wielkim fiasku, które zaliczył w ostatnim US Open, trzeba również powiedzieć, że chyba mamy tendencję wzrostową. W końcu Hubert Hurkacz wszedł do finału Chengdu Open, moi drodzy, w Chinach po wczorajszym półfinale, który mogliśmy oglądać, wygranym półfinale z Szapowalowem. Możemy go zobaczyć na samym ostatnim etapie tych rozgrywek. Jeżeli chodzi o ten mecz wczorajszy, no to pierwszy set na konto Kanadyjczyka to 6-7, a potem już dla naszego reprezentanta z górki 6-3 i 6-3. Dzisiaj.
0: To jeszcze bym powiedział, że to jest chyba pierwszy finał Hurkacza w cyklu ATP od maja 25 roku. No i w ogóle szansa na tytuł od kwietnia 24 roku.
1: No właśnie. I tę szansę będziemy mogli oglądać dzisiaj po godzinie 13. Wtedy zmierzy się z reprezentantem Hiszpanii Alejandro Davidowiczem Fokiną. To 13. Hubert Hurkacz w finale Chengdu Open. Jeżeli chodzi o inne turnieje, to oczywiście do Japan Tennis Championship też musimy zajrzeć. To turniej rangi 500. No i mogliśmy w nocy oglądać kwalifikacje do tego turnieju. Niestety w tych kwalifikacjach Kamil Majchrzak przegrał z Arturem Filsem. To 2-6, 6-3 i 1-6. Jeżeli Hubert Hurkacz wygra, to będziemy mogli go również zobaczyć w kolejnych spotkaniach. Tym razem w turnieju nie Chengdu Open, a w turnieju China Open. I to nie jest tak, że jak wygra, to będzie, a jak przegra, to go nie będzie, moi drodzy. Ale tak czy tak już jest zapowiedziane. W najbliższą środę, czyli jutro, 1:16 finału, tam zmierzy się z Lernerem Tienem. To po godzinie 4 w nocy czasu polskiego. To 1:16 finału. Inne spotkania w China Open, które nas na pewno będą mocno elektryzowały, to spotkania Magdaleny Fręch, które już jutro po godzinie 4 w nocy. Ta zmierzy się z Petrą Marcinką. No i Magdy Linet, która zmierzy się również o 4 w nocy z Siniakową. To 1:64 finału. Iga Świątek do tego turnieju dojdzie 2 dnia października w 1:32 finału. Warto też powiedzieć o występie Katarzyny Kawy, bo ta w kwalifikacjach do China Open występowała, no i wygrała ten pierwszy swój mecz. Mierzyła się z Valerią Savinić i wygrała 6-3, 7-5. To Katarzyna Kawa, no i kolejny mecz Katarzyny Kawy, który będziemy mogli zobaczyć, to mecz już 2 dnia października. Tam też Maja Chwalińska w 1:32 finału.
0: To już 2 mecze wygrała Katarzyna Kawa.
1: Tak,
0: bo wczoraj relacjonowaliśmy z Matsudą i dzisiaj o 5 chyba rano właśnie grała ten mecz. Dwusetowy zwycięstwo zaliczyła. My jeszcze mamy jedną informację ze świata darta. Zarówno Krzysztof Ratajski, jak i Sebastian Białecki przygodę z tegorocznym darterskim World Grand Prix zakończyli już na pierwszej rundzie. Obaj Polacy przegrali z walijskimi rywalami, odpowiednio z Johnem Claytonem i Jervinem Price'em. Przypominam, Polacy przegrali 3-1 ze Szwecją i taka ciekawostka, dwie wygrane, dwa remisy i aż 12 porażek to bilans reprezentacji Polski w wyjazdowych meczach ze Szwecją od 96 lat. Tam nie wygraliśmy ostatnio, właśnie 96 lat temu, 28 września, także dobry był powód, żeby wygrać, ale przypominam, Niemcy przegrali z Grecją 0-1. To tak na pocieszenie zawsze.
1: Tak, to się ceni akurat. To wszystko?
0: Wszystko, no co tu już będziemy się jeszcze...
1: No, może o polskiej reprezentacji czy coś pogadamy.
0: Cudownego.
1: To wszystko w takim razie, moi drodzy. 6 minut do godziny 8 nam zostało, kończymy.

0: głosem młodszego pokolenia, że mimo wszystko grupa osób w wieku młodszym, czy też studenckim, czy też jeszcze przedstudenckim, no raczej ma, kolokwialnie mówiąc, długie zęby na szczawiową, która po prostu wydaje się być dziwną zupą z trawą albo z jakimiś sfermentowanymi wyrostkami z ogródka.
1: Myślę, że pokolenie tutaj niewiele ma do rzeczy, bo i w moim pokoleniu, i pokoleniu naszych rodziców czy dziadków nie znam jakichś amatorów zupy szczawiowej. Mi kojarzy się z zieleniną w płynie.
0: Okay.
1: Z zielskiem w płynie.
0: Zielsko w płynie. To trochę też mi przypomina moje młodsze lata i jak mi się wydawało, że wygląda botwina. Że to też była tona zielska w płynie, tylko że tam było w krwawym płynie. A co do barszczu, to też jest... Ja tego, szczerze mówiąc, trochę nie rozumiem, ale też słyszałem bardzo wiele głosów moich rówieśników, że nie lubią barszczu. Bo jest to po prostu czerwone, też octowe, też mdłe i kojarzy się ze świętami, gdzie trzeba jeść dużo rzeczy, bo babcia jeszcze żyje.
1: Myślę, że do tematu świąt wrócimy w kolejnej audycji, którejś na pewno. Co do samego barszczu, to troszeczkę mnie zaskoczyłeś. Myślałam, że...
0: Ja też byłem zaskoczony, żeby nie było.
1: Tak, że jakby na widok barszczu wzdrygają się głównie obcokrajowcy. Mhm. Bo dla tych ponoć buraki są
0: niezbyt
1: znanym warzywem.
0: Warzywo trzeciej kategorii.
1: Tak, a co dopiero zupa z tego. I jeszcze wyobraź sobie ten moment, kiedy ktoś nie z naszego kraju siada w restauracji i widzi zupę z buraków z uszkami. Tak,
0: to
1: tak.
0: Tym bardziej mogą się przerazić, że mają miskę z krwią, a w środku są części ciała.
1: Skoro jesteśmy przy zupach, myślę, że nie można pominąć klasycznych polskich flaczków.
0: Oj tak, klasyczne polskie flaczki. Ja uwielbiam.
1: Ja nie.
0: Myślę, że jesteś w większości.
1: Są potrawy, w których potrafię zapomnieć, z czego są zrobione. I takim doskonałym przykładem jest kaszanka, do której zaraz przejdziemy. Ale no, we flaczkach jednak jest wszystko, kolokwialnie mówiąc, wywalone. Nie ma tutaj możliwości,
0: flakami na wierzch,
1: żeby nie myśleć o tym, tak, co się je.
0: No, generalnie zupa wygląda źle, ale wszystko, co jest kolejnym doznaniem zapachowym i smakowym, to już zadaje kłam temu wyglądowi, bo faktycznie danie wygląda w skali od 0 do 10 na jakieś minus 1000 i nie da się ukryć, że wygląda tragicznie, ale w smaku naprawdę rekompensuje twoje wątpliwe możliwości wizualne.
1: No dobrze, a jak już wspomniałam o kaszance, powiedz, jaki stosunek ma twoje pokolenie do tego typu wyrobów?
0: Z przykrością muszę powiedzieć, że większość tego nie jada, ale taka kaszanka zawinięta w folię aluminiową z cebulką, z kapustą kiszoną, to jest po prostu...
1: Bajka.
0: Dokładnie. To jest absolutna ambrozja i szkoda jej po prostu nie zjeść.
1: Z drugiej strony ciężko im się dziwić, ponieważ jest to kasza z tłuszczem, z podrobami, z cebulą, krwią, w jelicie.
0: No, to też prawda. Nie brzmi to zachęcająco. Nie zrobiłaś najlepszej reklamy kaszance.
1: No, nie zrobiłam. Mimo tego, że bardzo ją lubię, no to jednak muszę wyłączać tę część mojej wiedzy w momencie, jak po nią sięgam.
0: Nawiązałaś już też do rzeczy, które odstraszają obcokrajowców. To do zup mogę dorzucić jeszcze w sumie żurek, ale także wszystkie kiszonki. Mówiłem już o kapuście kiszonej. Mówiłem, nie mówiłem, ale wspomnę teraz o ogórkach kiszonych, no ale także kisimy grzyby.
1: W ogóle my jesteśmy mistrzami po prostu w kiszeniu. Wydaje się, że Polacy chyba próbowali kisić już wszystko. Nie ma takiego warzywa, którego Polak nie próbował ukisić. I mimo tego, że w innych krajach też kiszą, też fermentują, ale wiedziemy prym w tym temacie.
0: Tak, mam wrażenie, że tak jak Czesi próbują ze wszystkiego zrobić piwo, tak my próbujemy ze wszystkiego zrobić kiszonkę.
1: I do tego jeszcze... Niektórzy piją sok po tych kiszonkach.
0: Tak,
1: po kapuście,
0: tak.
1: Po ogórkach.
0: Podobno jest to bardzo dobre na pewne dolegliwości zespołu dnia poprzedniego, nazywane potocznie też kacem.
1: Tak, bo mam właściwości probiotyczne, zdecydowanie. Dla niektórych też działa doskonale na zaparcie.
0: O. Przejdę teraz do hitu PRL-u, jeżeli chodzi o śniadanie. Jajecznica z dodatkiem muszczków. To chodzi o moment, kiedy nie było mięsa. Więc najpierw muszczki się oczyszcza, gotuje, później się smaży na maśle albo smalcu i do takiego podsmażonego muszczku dodaje się potem jajka, sól, pieprz, czasami cebulka, wiadomo, do smaku co kto lubi. No i w taki sposób robi się jajecznicę o kremowej konsystencji, no bo te muszczki oddadzą jeszcze od siebie bardzo, bardzo dużo wilgoci i jędrności. Smaczne, prawda?
1: Ja podziękuję. Ale przy okazji takiej, że widzisz, dużo jest tutaj, już wychwyciłam rzeczy, które bardziej powściągam się przed skosztowaniem niektórych rzeczy. Czy jest dla ciebie jakieś danie, którego byś nie ruszył z polskiej kuchni?
0: Być może nie danie, ale na pewno nie ruszyłbym brukselki. Natomiast jeśli chodzi o dania, to chyba zostałbym przy tej czerninie, która absolutnie mi nie podchodzi. Natomiast co do reszty, byłbym w stanie się chyba przekonać do wszystkiego.
1: Ja przeglądając internet, przeglądając książki, w poszukiwaniu właśnie najdziwniejszych potraw, takich, których nie tyka wiele ludzi, znalazłam jedną, której rzeczywiście nigdy nie spróbuję. I to jest ozór wołowy.
0: Faktycznie mogło to by być ciekawe przeżycie. Ale z drugiej strony, ja jestem generalnie bardzo mięsnym człowiekiem, więc jeżeli byłby dobrze podany, to myślę, że byłbym w stanie zajadać się, ażby mi się uszy trzęsły.
1: A jądra z dzika?
0: Jądra z dzika. Z jednej strony, tak ja bym powiedział, męska solidarność trochę by mi nie pozwalała. trochę by mi było przykro. Zapłakałbym nad losem tego biednego, wykastrowanego dzika. Z drugiej strony, po raz kolejny, jeżeli byłoby to dobrze doprawione i dobrze podane, mięso jest mięso, więcej mi do szczęścia nie potrzeba.
1: No dobrze, to mam jeszcze jedno danie, bardzo kultowe. Smak jest niepodważalny, myślę, że w każdym polskim domu, jednak wygląd pozostawia wiele do życzenia. Mhm. Czyli bigos.
0: Bigos. A co jest nie tak z bigosem?
1: No wygląda, jakby ktoś je raz go przeżył.
0: No może coś w tym jest. I tym miłym akcentem możemy zakończyć. Mamy nadzieję, że wasze dzisiejsze dania, pewnie już nie śniadaniowe, ale obiadowe lub kolacyjne, będą smaczniejsze od większości pozycji, które dzisiaj wymieniliśmy. A tego życzą wam
1: Antonina Borczyńska-Bednarek
0: oraz Szymon Kamuda.
1: Do usłyszenia. Ej, chyba się przypala.
0: Jeszcze nie.
1: A ten dym?
0: To kwestia interpretacji.
2: O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
6: W każdy wtorek o 20:00.
7: Kowboje na falach,
8: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
6: Zapraszają
7: Bolo,
6: Lolo i Jolo.
3: Autopromocja. Reklama.
9: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
3: Reklama.

0: Znaczy porównywać oczywiście zawsze możemy, natomiast chciałabym tutaj podkreślić, że owszem, mamy bardzo dużo wspólnego, ale też wiele rzeczy nas różni i te rzeczy, które nas różnią, tradycje, kultura, różne obrządki, to jest coś, co chcemy też właśnie pokazać, pokazujemy, podkreślamy w tych naszych wydarzeniach i również zachęcamy właśnie do tego, żeby się otwierać nawzajem. I w tym kontekście.
1: To wszystko, moi drodzy, w 19. edycji tego festiwalu właśnie. Pierwszy dzień października to jest moment, kiedy będziemy mogli na pierwsze wydarzenie się wybrać, no ale tych wydarzeń jest sporo zaplanowanych.
0: Tak jest. Rzeczywiście mamy sporo wydarzeń, zarówno tych muzycznych, teatralnych, kinowych, jak i dyskusji. W tym roku przedstawiamy 3 pokazy filmowe, jeden z których to klasyk polskiego kina Andrzeja Wajdy, ze względu też na to, że obchodzi w tym roku rok Andrzeja Wajdy, Ziemia obiecana. Mamy w tym roku również warsztaty teatralne, mamy rzemiosło tradycyjne, do którego zachęcamy też do udziału naszych gości i gościni. W tym roku również zapraszamy na kiermasz naszych partnerów, wydawnictw, księgarni, więc można będzie nie tylko obejrzeć jakieś wydarzenia, ale można będzie również na przykład nabyć książkę albo też zdobyć tak zwany merch festiwalowy, czyli tradycyjną wybijkę na swojej koszulce czy na przykład torbie.
1: I do tego wszystkiego jeszcze takie elementy programu, w których możemy bezpośrednio uczestniczyć, na przykład polsko-ukraińskie warsztaty teatralne.
0: Tak jest, będzie to warsztat performatywny, podczas którego uczestnicy i uczestniczki warsztatu będą mogły stworzyć na bieżąco sztukę teatralną, którą pokażemy zaraz po tym warsztacie przed pokazem filmowym. I będzie to kolejny element łączący dwie kultury, w którym reżyserka, którego poprowadzi, będzie opowiadać o tych różnicach tradycji, ale również o tych podobieństwach, które nas łączą.
1: I tu rozumiem, doświadczenia nie trzeba mieć aktorskiego?
0: Nie, absolutnie nie.
1: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Drugie wydarzenie, na które spoglądam w tym momencie, z takich chyba najbardziej mnie interesujących, no to slam poetycki z udziałem polskiej, ukraińskiej młodzieży. No właśnie, bo poezja jest takim elementem sztuki, który jest trudny. Takie mam wrażenie. Dodatkowo, jeżeli połączy się dwa języki i dwie kultury, to wszystko staje się jeszcze trudniejsze. Jak z takim slamem sobie poradzić?
0: Rzeczywiście formuła, którą wybraliśmy, ma sporo wyzwań, ale zatrzymaliśmy się na tym, że będą dwie kategorie językowe równolegle, które po prostu każda z nich pokaże to piękno poezji, opowiadania, historii w tym w swoim języku. I właściwie będzie to ten element, który nam pokaże te różnice, to jak postrzegamy poezję, jak postrzegamy opowiadanie historii w swoim własnym języku. W żadnym przypadku nie chcemy, żeby te dwie kategorie językowe rywalizowały. Będą po prostu równolegle dały udział w tym slamie.
1: I ten slam 2 dnia października. Wydarzeń dużo, tak jak już zapowiedzieliśmy. Zapraszamy na stronę internetową poznajsąsiada.org, gdzie wszystkie te szczegóły możecie sobie przeczytać, możecie sobie zobaczyć. No i przede wszystkim zapisać się na niektóre z tych wydarzeń od 1 do 4 dnia października. Jakieś pani ulubione, wybrane, które by pani najbardziej poleciła?
0: Trudno mi tutaj polecić jedno wydarzenie, ponieważ każde z nich zasługuje na szczególną uwagę. Oczywiście zapraszamy na te wydarzenia, na które zostały jeszcze wejściówki, bo to też jest ważny element. W tej chwili są jeszcze wolne miejsca na koncert Josefa Wójta, czyli tradycyjnej muzyki połączonej z jazzem w niedzielę. I te bilety można jeszcze zdobyć w kasie CK Zamek. Jak również zapraszamy na slam poetycki i tutaj wejściówki są dostępne online.
1: O, zapraszamy bardzo serdecznie. Może chcecie się spróbować. A właśnie, a propos chęci spróbowania się, wejściówki na zobaczenie slamu, czy wejściówki na uczestnictwo?
0: Na zobaczenie, natomiast na uczestnictwo również jeszcze zbieramy zapisy. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, także bardzo zachęcamy.
1: To od 1 do 4 dnia października. I o tym mówiła Maria Andruchy, wiceprezeska Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina. Pięknie pani dziękujemy.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I życzymy dobrego.

0: słabiej rozwiniętej umiejętności społecznej oraz unikaniu sytuacji społecznych, to występują między innymi istotne różnice. Będzie to przede wszystkim poziom nasilenia unikania tych sytuacji społecznych, również skala pogorszenia funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz przebieg tych dolegliwości. Osoby zwykle nieśmiałe będą w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie, gdy pacjenci z fobią społeczną nie będą sobie radzić w ten sam sposób, ponieważ występujące u nich objawy nie będą miały zmiennego czy przejściowego charakteru. Objawy takiego lęku będą często czymś, co uważamy za normalne. Jednak u osób chorych będzie przyjmowało to patologiczną formę. Na przykład wielu z nas zdarza się mieć lęk przed oceną czy ośmieszeniem w sytuacji, gdy wydaje nam się, że uwaga jest skoncentrowana na nas. Możemy się obawiać, że w sytuacji społecznej będziemy mieć pustkę w głowie, nie będziemy mogli nic powiedzieć, czy też wypadniemy głupio. Jednak u osób z fobią społeczną będzie to znacznie upośledzało ich funkcjonowanie. Takie osoby często będą sięgać na przykład po używki, aby przysłowiowo dodać sobie odwagi. Jednak te substancje nie będą rozwiązywać ich problemu, szczególnie biorąc pod uwagę, że alkohol, który jest często w taki sposób używany, jest depresantem. Więc jego nadużycie będzie potencjalnie tylko zwiększało ich trudność. Kolejną kategorią, o której warto wspomnieć, są nerwice lękowe, gdzie uczucie lęku nie będzie ograniczało się jedynie do konkretnych sytuacji czy kontekstów, lecz będzie miało bardziej ogólny charakter i mniej przewidywalne, często dotykające wszystkich stref życiowych konsekwencje. Tutaj możemy wspomnieć o napadach paniki lub inaczej zespole lęku panicznego, zaburzeniach lękowych uogólnionych oraz zaburzeniach depresyjnych i lękowych mieszanych. Gdy pacjent ma problem, gdzie niezależnie od danej sytuacji będą u niego nawracały napady bardzo silnego lęku, często współwystępującego z dusznościami, szybkim biciem serca lub jego kołataniem, bólem w klatce piersiowej czy zawrotami głowy, mówimy wtedy o zaburzeniach lękowych z napadami lęku. Taka osoba będzie panicznie się bała utraty kontroli, śmierci, a także potencjalnie czuła się, jakby miała zemdleć. Może się też pojawić wrażenie nierealności tego, co nas otacza. Same napady będą trwały kilka lub kilkanaście minut, jednak pomiędzy nimi będzie się utrzymywała stała obawa przed ich nawrotem. Teraz, gdy już zapoznaliśmy się z kilkoma podstawowymi pojęciami, będziemy gotowi do kontynuowania tego tematu w przyszłym tygodniu. Więc zapraszam o tej samej godzinie i mam nadzieję, że ten temat jest dla Was równie interesujący jak dla mnie.
1: Skwierczy Ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
5: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.

0: roku 27.
1: Do 7 jednak, tak. A to jeszcze mam czas, żeby się nauczyć, bo nigdy tortu nie piekłem.
0: No to jeszcze chwilę masz. Polecam sobie jakiś program obejrzeć i może tam wszystko będziesz wiedział. Za nami lista aferowych nowości, moi drodzy, a przed nami jeszcze wilgoć.

0: No tak, moi drodzy, piosenka dla każdego przewoźnika, można by powiedzieć. A my jeszcze na sam koniec, prawie na sam koniec, wracamy do was z konkursem. 7148 to jest numer, pod który możecie napisać.
1: O treści afera. SMS-y oczywiście, podajecie później swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie z racji dnia kawy. Który zawód pije najwięcej właśnie tej kawy i dlaczego? Tego napoju bogów, można by powiedzieć. A to z racji na to, że mamy podwójną wejściówkę do rozdania na koncert. Strachy na lachy, to już w piątek w Tamie.
0: Zapraszamy, złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości. Do 10 można wysyłać SMS-y.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 to za minutę, no 45 sekund dokładnie, ale nasza kura się

0: No prawie, moi drodzy, godzina 10 wybiła, tak 20 sekund przed jesteśmy, więc spokojnie, spokojnie, jak zaczynacie pracę o godzinie 10, no to jeszcze macie 13 sekund na dotarcie na miejsce. A my tym samym, no, zbliżamy się delikatnie do końca, trzeba to powiedzieć. Niestety, co to był za poranek 29 dnia września?
1: Nie zapomnę go nigdy na pewno i taki chyba długo się nie powtórzy. Różni realizatorzy, różne role, dużo było, dużo waszych odpowiedzi. Także chyba przejęliście tą naszą energię, którą my musieliśmy też przejąć.
0: Albo to wy nam daliście tę energię.
1: No oczywiście,
0: bardziej w tym kierunku. Chyba, że to kawa, podaję kawę.
1: Pięknie. No, skoro ty dwie już wypiłeś, to myślę, że to może być faktycznie kawa. Wtorek, 29 dzień września. Michał, Michalina obchodzą imieniny. No te wszystkie dni, które dzisiaj obchodzimy, to znacie. Z tych może mniej, które wspominaliśmy, to Światowy Dzień Serca. Bardzo ważny narząd. Dzień hipochondryka. Nie warto za dużo wymyślać. O, nie warto być. Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. Lepiej kupować mniej, to wtedy mniej się wyrzuci też. A najwyżej pójdzie się drugi raz do sklepu. Nic się nie stanie. Przysłów mamy sporo i ich wszystkich nie wymienimy, to na pewno.
0: Po świętym Michale wolno paść i na skalę.
1: O, ptaszki do Michała, zima gdzieś została.
0: Święty Michał lato przekichał.
1: Ja chciałem to właśnie. W Michała, kiedy deszcze, wszędzie cała zima lekka będzie.
0: Z informacji najważniejszych do weekendu 3 dni nam zostały, więc już spokojnie, prawie jesteśmy na półmetku, a jak już będziemy na półmetku, to będziemy prawie na końcu, więc wszystko się dobrze ułoży.
1: No dobra, wybieramy chyba odpowiedź, która wybiera się na strachy na lachy, co?
0: Oj, dużo. Dużo, moi drodzy. Przeczytaliśmy zdecydowaną większość.
1: Tak.
0: No i tak, mamy odpowiedzi na przykład o kawie rozczarowanej, mamy odpowiedzi o zawodzie miłosnym.
1: O, nawet taki właśnie zawód był, bo to było podchwytliwe pytanie.
0: O zawodzie koncertowym, o zawodzie radiowcy na przykład, że chyba radiowcy piją, tylko włączę jakieś radio i słyszę, że albo ktoś kończy, albo zaczyna kawkę.
1: Chyba, że faktycznie chodziło o zawód ze strony rodziców, że takim radiowcem się jest.
0: Lekarze, pielęgniarki też się pojawili, zawsze ktoś przyniesie i taka kawa na dzień dobry, na dyżurze. I jeszcze jedno na dobranoc, bo u nich kawa to nie napój, tylko podstawowe wyposażenie stanowiska pracy. No i jeszcze jest kawa z branży logistycznej.
1: No i ta chyba faktycznie urzekła nasze serca. Dzisiaj Dzień Serca, no to trzeba było za tym głosem pójść. Łukasz napisał, pracuję w branży logistycznej, także uważam, że logistycy i spedytorzy piją najwięcej kawy ze względu na duży stres spowodowany notorycznym okłamywaniem klientów typu zaraz auto będzie u was, a auto 200 kilometrów dalej. To tak czasami jak się ktoś mnie pyta, kiedy będę, a ja mówię, już jestem w drodze.
0: No tak naprawdę pod prysznic
1: dokładnie.
0: To normalne w tej branży, ale dzięki temu kawa jest tu obowiązkowa w dużej ilości, tak napisał do nas słuchacz Łukasz. Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie inne. Jeżeli chcecie się wybrać na strachy, na lachy, no to niestety wyjściówkę mamy jedną. Dzisiaj się nie trafiły dwie, niestety. Niestety nie trafiły się
1: ale
0: dwie.
1: Łukasz zabiera kogoś ze sobą.
0: Łukasz zabiera kogoś ze sobą, bo to wyjściówka podwójna. Mikołaj Pokorzyński, Kamil Strużyński w tym składzie od godziny 6:30. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, życzymy dobrego dnia, a na sam koniec zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarium muzycznego.
1: 1967 rok, Brett Anderson, wtedy właśnie się urodził. A,

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
3: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: polskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
2: Słuchasz Alterii.

0: Piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Wieczór jazzowy w Radio Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
1: Jadę na ryby. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Panu Sebie już dziękujemy. Dzisiaj wspomnienie świętego Michała.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Czyli 29.

wyobrażamy sobie położenie Polski pomiędzy wschodem i zachodem, północą a południem oraz w jaki sposób historia, polityka i kultura wpływają na nasze poczucie przynależności. Widzimy się zatem o 18:00 w Centrum Kultury Zamek. Mam nadzieję, że znajdziesz drogę bez mapy.

0: W Nowym Jorku oczywiście New York Knicks to NBA, ale my swoje NBA mamy w domu. Może nawet lepsze, bo takie nasze, swojskie, lokalne, no i z sukcesami.
1: I to właśnie na mecz koszykówki będziemy was dzisiaj wysyłać z sukcesami jak najbardziej, dlatego że na Basket Poznań, która w niedzielę podejmie

0: Wiosennymi planuję taką 200 dmuchaną. No zobaczymy, jaka będzie pogoda. Tak właśnie pomyślałem, jakich rozmiarów będzie ta 200, no i jak to wpływa, jeżeli będzie wiatr, więc troszeczkę może mnie hamować. No ale ja będę się cieszył, bo tam mam dużo znajomych na trasie, więc jak najbardziej będę biegł zupełnie nie patrząc na zegarek. Będę przybijał piątki kibicom, także będę bardzo rekreacyjnie świętował, bo to ważny dzień.
1: A start 25. Poznań Maratonu w niedzielę o godzinie 9. Przypominamy, nawet jeśli nie biegniecie, to ważne.

0: wentylacyjnych, ponieważ przepływ swobodny świeżego powietrza może uchronić nas przed gromadzeniem się tlenku węgla i jego wdychaniem, co może spowodować dla nas śmiertelne zagrożenie.
1: Mówił oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, aspirant Martin Halasz. Warto też zadbać o zamontowanie czujki tlenku węgla. Umożliwia ona wcześniejsze zaalarmowanie o obecności czadu w pomieszczeniu. I to wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
3: Dzień dobry, siemaneczko, hejka. 98,6 MHz Radio Afera, czyli Studencki Patrol.
4: Studencki Patrol na 98,6.
3: Właśnie wybiła godzina 16, mamy dzisiaj wtorek, 29 września. Przy mikrofonie Jakub Jurga, a za realizację audycji odpowiedzialny jest Mikołaj Bruciński. W repertuarze dzisiejszego wydania Studenckiego Patrolu mamy oczywiście dużo informacji ze świata akademickiego. Do tego oczywiście będzie konkurs, który ogłoszę już za moment. I do tego oczywiście jak zwykle duża dawka dobrej muzyki. A skoro już mówimy o dobrej muzyce, myślę, że to czas na kolejny utwór.

Poznaniu. Wydarzenie trwa od godziny 10 do godziny 13. Wstęp na wydarzenie oczywiście jest wolny, a wszystkie niezbędne dodatkowe informacje na temat tego przedsięwzięcia wydarzenia znajdziecie jak zwykle na stronie internetowej Uniwersytetu. Do wzięcia udziału jak zwykle zapraszamy także bardzo serdecznie, a tymczasem zostańcie z nami, bo na naszej antenie odtwarzamy teraz...

0: słuchać nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Autopromocja. Studencki

0: spełniania kolejnych wyzwań na przyszłe lata.
1: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
0: 25. Poznań Maraton zbliża się wielkimi krokami. Trasa biegu obejmuje niemal całe miasto, co spowoduje zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Na poznańskich torowiskach w niedzielę będzie się działo sporo.
2: Zmiany będą zmieniały się w trakcie trwania maratonu, bo w momencie, kiedy poszczególny węzeł już będzie przejezdny, no to dana linia będzie się zmieniać. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy w miarę możliwości, o to prosimy, apelujemy, sprawdzili sobie na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego, jak dana linia w poszczególnych częściach dnia może się zmieniać.
0: Mówił rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski. Poznańskie inwestycje miejskie przygotowały interaktywną mapę pokazującą na bieżąco sytuację na drogach w rejonie trasy maratonu. Od czwartku do niedzieli funkcjonować będzie także miejska infolinia. Szczegóły zmian na stronie ztm.poznań.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 17.57.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Radio Afera, godzina 17, nadal trwa.
1: Studencki patrol.
3: W repertuarze drugiej godziny Studenckiego Patrolu w dzisiejszym wydaniu czeka nas oczywiście jeszcze bardzo dużo informacji ze świata akademickiego. Do tego oczywiście już za moment przypomnę o trwającym dzisiaj konkursie. Natomiast za realizację audycji w drugiej godzinie odpowiedzialny jest Paweł Zjeżdżałka, natomiast przy mikrofonie niezmiennie Jakub Jurga. No a tymczasem wracamy do muzyki. Kolejny utwór na naszej antenie, czyli Pastry Shutter.

0: smutne piosenki.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Autopromocja. Radio Afera.

0: Zosia.
1: Wiesz co, Zosiu, tak mnie ostatnio natchnęło, jak czytałem baśnie mojej młodszej kuzynce, żeby nagrać audycję na jakiś baśniowy temat.
0: No i nie gadaj, udało ci się połączyć baśnie z medycyną?
1: No i widzisz, usiądź wygodnie, zaczynam moją baśń o magicznych lekarstwach z Nibelandii. Otóż dawno, dawno temu... Nie no, żartuję, dzisiaj skupię się tylko na zespołach objawów, od których medycyna pożycza nazwy od dziecięcych baśni. Jednak przypadłości, o których dzisiaj porozmawiamy, nie mają w sobie nic ze słodkiej bajki, a to twarda, nierzadko dramatyczna neurologia i chirurgia.
0: O, no to zaciekawiłeś mnie, zatem słuchamy ciebie, Rodi.
1: No więc zacznijmy od Alicji. Tylko zamiast białego królika mamy wizytę u neurologa. A czym dokładnie jest zespół Alicji w Krainie Czarów? W medycynie mówimy o dysmetropsji lub zespole Toda. Jest to rzadkie zaburzenie percepcji zmysłowej. Pacjent nie ma urojeń, on fizycznie widzi i czuje, że jego ciało lub przedmioty wokół drastycznie zmieniają rozmiar. Filiżanka do kawy może wydawać się wielkości samochodu, a jego własna dłoń może się wydawać maleńka jak u lalki.
0: A co się wtedy dzieje w mózgu?
1: Przyczyną jest przemijające zaburzenie przepływu krwi w płatach ciemieniowych mózgu. Płaty te odpowiadają za mapowanie naszego ciała w przestrzeni, a także za przetwarzanie obrazu. Najczęściej zespół ten występuje jako tak zwana aura migrenowa, ale bywa też objawem padaczki lub infekcji, zwłaszcza wirusem Epsteina-Barra. Co ważne, to nie jest choroba psychiczna, po prostu układ wzrokowy i mózg na chwilę tracą właściwą kalibrację.
0: Czy zatem mogą pomóc takiemu pacjentowi leki przeciwpadaczkowe?
1: Tak, generalnie właśnie tak wygląda leczenie, po prostu przyczynowo. Przejdźmy może teraz do baśni o śpiącej królewnie.
0: O, mojej ulubionej.
1: O, proszę.
0: Czy to może od nadmiaru jedzenia jabłek?
1: No pewnie, ale tylko tych podanych od złej macochy. A tak serio, jest to tak zwany zespół Kleinego Lewina i objawia się sennymi epizodami, nawet od 18 do 22 godzin na dobę.
0: O, brzmi jak marzenie kogoś niewyspanego, szczególnie po takiej długiej nocy egzaminacyjnej.
1: Z jednej strony tak, aczkolwiek rzeczywistość jest znacznie trudniejsza, ponieważ te epizody senne nie trwają jedną noc, ale z reguły od kilku dni do kilku tygodni. To jest po prostu bardzo rzadkie zaburzenie neurologiczne, dotykające głównie nastolatków.
0: A czy wybudzony pacjent funkcjonuje normalnie?
1: Niestety nie. Podczas krótkich okresów wybudzenia pojawia się tak zwana triada objawów. Znaczne spowolnienie poznawcze, kompulsywne objadanie się, czyli tak zwana hiperfagia, oraz rozhamowanie behawioralne.
0: Tak anatomicznie, to gdzie leży takie źródło problemów w mózgu?
1: Wszystkie ślady prowadzą do podwzgórza. Jest to struktura w mózgu odpowiedzialna za regulację snu, apetytu i hormonów. Badania sugerują, że u podstaw mogą leżeć procesy autoimmunologiczne, czyli że organizm sam tworzy przeciwciała przeciwko sobie samemu, ale też stany zapalne po infekcji wirusowej. Na szczęście z biegiem lat epizody stają się rzadsze, aż w końcu ustępują całkowicie. Warto też wspomnieć o przypadku, który przenosi nas z gabinetu neurologicznego prosto na salę operacyjną. Mowa o zespole Roszpunki.
0: O, z pogranicza, słyszałam o tym, to jest właśnie z pogranicza psychiatrii i teraz chirurgii ogólnej, nie?
1: Dokładnie. Punktem wyjścia są dwa zaburzenia. Jedna to trichotillomania, czyli przymus wyrywania sobie własnych włosów, a także trichofagia, czyli ich zjadanie.
0: A włosy nie są przecież trawione przez ludzki żołądek.
1: No właśnie. Nasz układ pokarmowy nie rozkłada keratyny, która jest składnikiem włosów. Włosy gromadzą się w żołądku, mieszają się z resztkami pokarmowymi i śluzem, tworząc tak zwany bezoar włosowy. I w zespole Roszpunki ta zbita masa staje się tak duża, że wypełnia cały żołądek, a ogon, niczym warkocz bohaterki baśni, przechodzi przez odźwiernik aż do jelita cienkiego.
0: I czym to grozi?
1: Skrajnym niedożywieniem, perforacją, czyli pęknięciem ściany żołądka, niedrożnością jelit i zapaleniem otrzewnej. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu bezoaru, a następnie długotrwałej terapii psychiatrycznej, by zapobiec nawrotom.
0: Jak widać, medycyna potrafi nazwać niezwykle skomplikowane i groźne procesy fizjologiczne pięknymi pojęciami z bajki. Dziękujemy, Rodi, że przybliżyłeś się nam dzisiaj bliżej.
1: Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami i zapraszamy na kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Autopromocja.
4: W każdy wtorek o 20:00.
5: Kowboje na falach.
3: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
4: Zapraszają
1: Bolo,
4: Lolo i Jolo.
5: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Radio Afera.

0: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Autopromocja.
1: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radio Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
4: O, kultura, to tutaj.
5: Wejdź pierwszy.
4: Nie, ty wejdź pierwszy.

0: typy uderzać, a to po prostu jest takie kreatywne myślenie o tym, jak można tworzyć miasto dla takiej długowieczności, o której mówisz.
1: No
0: więc
1: tak.
0: To jest ciekawa perspektywa, jeśli chce się ją poznać, to oczywiście na festiwal zapraszamy.
1: Tak, ale wiecie, to też jest tak, że takie najprostsze rzeczy są, okazuje się, najbardziej istotne do tego, żeby osoby starsze na przykład chciały wychodzić z domu, bo okazuje się, że ławka jest jednym z takich miejsc czy obiektów, które są ważne w przestrzeni miejskiej. Też na jednej z naszych wystaw będzie można obejrzeć specjalne oprogramowanie, które tutaj stworzono na Politechnice Poznańskiej, dotyczące właśnie tego, jak określać, stworzyć w ogóle wspólnymi siłami taką mapę, gdzie te ławki mogłyby się pojawić, i to jest też dobre oprogramowanie dla urzędników, którzy później mogliby z tym sobie poradzić, to znaczy aktualizując faktyczny stan ławek w mieście. To miejsce, gdzie będziemy chcieli zostawić na przykład siatkę z zakupami. My, ale właśnie też osoby starsze, które, dla których to jest po prostu bardzo ważne, czy schronienie przed słońcem, cień w przestrzeni miejskiej, czy na przykład dach przed deszczem. To są właśnie takie niuansiki, które kreują te przestrzeń tutaj u nas.
0: I też myślę, że to jest mimo wszystko z plusem dla wszystkich, niezależnie od wieku. Kto nie lubi usiąść na ładnej ławce i schronić się przed słońcem?
1: No dokładnie. I to będziecie mogli zobaczyć w Starym Browarze już od pierwszego dnia festiwalu, bo festiwal rusza w piątek 23 października, więc macie jeszcze trochę czas, żeby sobie zaaranżować i zaplanować czas z naszym programem, który możecie już znaleźć. On wisi na stronie poznańdesignfestival.pl. Będziecie mogli efekty prac nie tylko projektantów, ale właśnie też architektów, innych naukowców zobaczyć w słodowni. Zaczynamy w piątek. Jeśli nie macie jeszcze planów na wieczór, to od 19 będziemy na was czekać. Tam w wernisażu kilku wystaw. Zapraszam na wystawę główną, która ma taki sam tytuł jak hasło naszego festiwalu, a więc Długowieczność. Wybraliśmy 14 różnych prac w open callu i tak będziecie mogli zobaczyć taki archipelag długowieczności, czyli takie po prostu małe wysepki. Zobaczycie między innymi sztuczne serce, które nawiązuje do tego technologicznego dążenia do nieśmiertelności, ale też, co mnie na przykład zaciekawiło, jestem bardzo ciekawa tego, jak to będzie wyglądało w skali 1:1, a nie takiej gdzieś tam na zdjęciach, które mam w materiałach prasowych. To jest kolekcja ubioru inspirowana kintsugi, czyli japońską sztuką naprawy ceramiki, w której pęknięć się nie ukrywa, tylko się je podkreśla.
0: To jest taka zalewana złotem, dobrze kojarzę, czy nie, jeszcze nie o to chodzi? Bo widziałam też kiedyś taką właśnie porcelanę zalaną złotem, tam gdzie były pęknięcia.
1: Aha, no może być, że to jest jedna z tych odsłon, ale dla mnie, jako świeżo upieczonej mamy dwójki dzieci, naprawdę to jest też szczególnie ważne, bo mam wrażenie, że ta kintsugi odnosi się właściwie nie tylko do starości, ale w ogóle do takich mankamentów ludzkiego ciała, które przecież je ma, które należy doceniać i w jakimś sensie też hołubić. Także ja jestem jak najbardziej za i bardzo jestem ciekawa tych ubrań. Będą też zestawy do szydełkowania, które mają pomóc wspierać taką mobilność, małą motorykę, to się tak ładnie nazywa. I też bardzo ciekawa seria ceramiki i ceramicznych naczyń, które mają ułatwiać chwyt i też sprawić, że te naczynia nie kojarzą się gdzieś tam ze szpitalem czy z jakimiś takimi, wiecie, miejscami.
2: Sprzętami rehabilitacyjnymi.
1: No właśnie, tylko po prostu stają się jakimś miłym elementem naszej codzienności. Oczywiście nie wymieniam wszystkiego, bo chcę was też po prostu zaprosić na tę wystawę, żebyście zobaczyli wszystkie te prace, ale tego wieczoru naprawdę tych wystaw będzie dużo więcej. Akurat będzie można je zobaczyć nie tylko pierwszego dnia festiwalu, ale przez cały czas jego trwania, do czego was serdecznie zachęcam.
2: Tutaj właśnie też, Olgo, wspomniałaś o konkursie i o wystawach, które były wynikiem tego konkursu. Czy jest coś, co właśnie was zaskoczyło w tym, jak osoby zgłaszające się do konkursu odebrały tą długowieczność?
1: Wiecie co, tak, niektórzy myślą o tym, bardziej o tym, jak długo żyć, ale niektórzy szukali odpowiedzi bardziej na to, jak długo żyć, ale też jakościowo żyć, że jakby ta jakość tego życia, że samo to, żebyśmy długo sobie żyli, jakby nie jest kluczem, tak? Chodzi o to, żeby nie być samotnym. Gdzieś tam ta odpowiedź na samotność się pojawiała. W ogóle takie poczucie silnej samodzielności czy niezależności też jest bardzo ważne. I to zresztą też widać w tych niebieskich strefach. Nie wiem, czy o nich słyszałeś, czytałeś. Też jest ostatnio dosyć modny temat, a więc te części świata, głównie to są wyspy, gdzie rzeczywiście jest największy odsetek osób, które dożywają setki jeszcze dłużej. Oczywiście tam te teorie są podważane, że niektórzy tam trochę hachmęcą z aktami urodzenia, albo nie zgłaszają zgonów, żeby pobierać jakieś świadczenia i tak dalej. Więc jest tam sporo znaków zapytania, ale mimo wszystko te miejsca na mapie są i są. I o nich też będziemy rozmawiać. Dlatego, że z kolei podczas kolejnego dnia festiwalu, a więc w sobotę, zaprosimy was na konferencję Poznań Design Talks. To jest też bardzo, bardzo ważne dla nas, dlatego, że zaprosiliśmy między innymi badaczkę Crystal Brunet, która właśnie z jednej z tych stref Blue Zones pochodzi i się nią zajmuje i będzie opowiadała o sekretach długowieczności na japońskiej Okinawie. Ale to jest ciekawe. Z jednej strony mamy dietę japońską, na przykład bogatą w słodkie ziemniaki, gdzieś tam w warzywa strączkowe, ale okazuje się, że na wyspę też dotarł fast food i gdzieś tam w tym rankingu tych miejsc, które właśnie są piewcami długowieczności, Okinawa spada, dlatego że jest coraz więcej otyłych na przykład tam mężczyzn, więc będzie Crystal nam też opowiadała właśnie, jak robić tak dobrze, żeby z jednej strony czerpać radość z tego życia, ale z drugiej strony jednak nie zapominać o tym, że zdrowie to też dobra dieta, ale też rezyliencja, czyli to nasza odporność na stres, jak sobie ze stresem radzimy. I to, co jest bardzo ważne, to są długotrwałe relacje z innymi ludźmi, więzi. Słuchajcie, to, żeby mieć nie insta przyjaciółki, nie insta przyjaciół, ale też właśnie takie relacje, które trwają po prostu przez całe życie, bo one też pomagają nam w tym, żeby po prostu żyć jak najdłużej. No i na tej konferencji będą też inni zagraniczni goście, którzy na przykład będą opowiadać o idei miasta 15-minutowego, czyli takiego miasta, gdzie w ciągu 15 minut albo na piechotę, albo rowerem możecie dotrzeć do wszystkich najważniejszych punktów na mapie w waszym życiu.
0: Właśnie też a propos takich spacerów 15-minutowych, ja pomyślałam, szczerze myśląc, o tej konferencji i też o tym, jak to za granicą może wyglądać to szczęście i budowanie życia dłuższego. Jestem ciekawa, czy byłby podjęty taki temat po prostu takiego zwolnienia w życiu właśnie, bo my tak wszystko teraz chcemy szybko mieć, szybko dostać się, szybko tu, a właśnie można też pójść na ten spacer i przeżyć to życie tak naprawdę, no więc tak, to jest tylko ciekawy aspekt.
1: Oczywiście, jak najbardziej, tylko żeby wyjść z domu na ten spacer, musisz mieć rzeczywiście dobrą infrastrukturę do tego, żeby chcieć spacerować. To jest, ta motywacja jest bardzo, bardzo istotna.
2: Super, myślę, że to jest bardzo fajna puenta właśnie, którą powinniśmy wyciągnąć i myślę, że o wiele więcej na ten temat dowiemy się właśnie na festiwalu, więc Olgo, jakbyś chciała zaprosić naszych słuchaczy, powiedzieć co, gdzie i jak, gdzie szukać informacji.
1: Słuchajcie, cały program macie dostępny na stronie poznańdesignfestival.pl i tam znajdziecie nie tylko opisy naszych wystaw, opisy naszej cudownej konferencji, ale także warsztatów, o których nie starczyło nam czasu, żeby opowiedzieć, ale na pewno będziecie w serwisach aferowych jeszcze o nich słyszeć i na te warsztaty was zapraszam, bo to będą warsztaty skierowane dla wszystkich grup wiekowych, więc możecie przyjść z dziadkiem, możecie przyjść z babcią, a może po prostu z kolegą z roku. Zapraszam.
2: My również zapraszamy i już za chwilkę do was wracamy. Bardzo dziękujemy Oldze Sokal, czyli rzeczniczce festiwalu Poznań Design Festival. Do usłyszenia już
0: dziękujemy.
2: Za chwilkę.

0: Mieli do wyboru albo przyjechać ze swoimi pianistami, albo skorzystać z naszych pianistów konkursowych. Są to Michał Francuz i Łukasz Chrzęszczyk. Michał Francuz już występował w tej roli. Dla Łukasza Chrzęszczyka jest to nowość, pierwsze takie doświadczenie. Wiem, że jest bardzo tym przejęty, więc ja też powtarzam, żeby trzymać za niego kciuki równie mocno jak za samych tych uczestników. Co myślę też interesujące, w tym pierwszym etapie pojawią się już utwory Henryka Wieniawskiego, bo generalnie tak, konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego nie ogranicza się tylko do wykonywania utworów Henryka Wieniawskiego, ponieważ może nie był on tak bardzo płodnym kompozytorem, jak był świetnym wirtuozem skrzypiec. Dlatego mamy bardzo taki zróżnicowany repertuar, ale Bartłomiejowi Ziołowi, który jest przewodniczącym jury tegorocznego konkursu, bardzo zależało na tym, żeby tego Henryka Wieniawskiego było w programie więcej. Stąd są już jego utwory w pierwszym etapie i będą jego utwory w etapie ostatnim, także taka piękna klamra. Już będziemy słuchać tego Henryka Wieniawskiego od pierwszego etapu. Do etapu drugiego przejdzie maksymalnie 24 uczestników. Ten etap drugi to będą recitale już tylko i wyłącznie na skrzypce z fortepianem i tutaj znowu albo usłyszymy uczestników ze swoimi pianistami, albo z pianistami konkursowymi. Ten etap potrwa dni 3. Później do etapu trzeciego przejdzie maksymalnie 12 uczestników. Etap trzeci, no tutaj już się robi coraz bardziej ciekawie, ponieważ etap trzeci to już jest etap z orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. Kolejny etap, 12 uczestników, którzy już teraz muszą się coraz bardziej wykazywać, no bo tutaj z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej, więc już też ważna będzie taka interakcja, wsłuchiwanie się wzajemne w swoje wykonawstwo, współpraca z dyrygentem. Wiele czynników tu już wchodzi w grę, które jurorzy będą mogli oceniać. Do etapu czwartego przejdzie 6 uczestników. Ten etap czwarty zaczynamy 20 października. Trochę czasu już minie, już będą emocje coraz bardziej sięgać zenitu. Tutaj mamy tak 6 uczestników i już bardzo poważne zadanie przed nimi, ponieważ muszą wystąpić z Orkiestrą Harmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Też ma doświadczenie już z poprzednich konkursów, wie jak współpracować z tymi młodymi skrzypkami, którzy często po raz pierwszy w ogóle występują z orkiestrą symfoniczną. No nie dość, że orkiestra symfoniczna to jeszcze do wykonania jeden z 6 koncertów przewidzianych w programie konkursu. Tutaj już też te wykonania są dłuższe, bo trwają po 45 minut. I następnie przechodzimy do finału. W finale mamy już 3 uczestników, którzy mają wykonać jeden z 2 koncertów Henryka Wieniawskiego, także z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. I w nocy z 22 na 23 października poznamy werdykt jury i dowiemy się, kto jest laureatem 1., 2., 3 miejsca na 17. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
1: Kim są uczestnicy konkursu?
0: Uczestnicy konkursu to są młodzi ludzie między 18 a 30 rokiem życia, którzy jednak mają już bardzo takie duże doświadczenie, jeśli chodzi zarówno o konkursy, jak i o występowanie przed publicznością. Oni często są już w jakichś nawet małych trasach koncertowych, mimo że też się cały czas dokształcają, więc mimo że wyglądają na bardzo młodych ludzi, to bardzo często już mają takie duże doświadczenie i są też tacy obyci w tym estradowym świecie.
1: No dobrze, wiemy kim są uczestnicy, to teraz kto tworzy jury, kto będzie tych skrzypków oceniał?
0: Skrzypków będą oceniali skrzypkowie. Mamy 10-osobowe jury pod przewodnictwem Bartłomieja Nizioła, który jest laureatem konkursu wieniawskiego z 1991 roku. Mamy też w jury laureatkę konkursu wieniawskiego Agatę Szymczewską. Mamy generalnie bardzo międzynarodowe jury, złożone z też osób w różnym wieku, którzy prezentują różne szkoły, mają różne podejście do wykonywania muzyki generalnie. Są pedagogami, prowadzą intensywne życie koncertowe, ale też wielu z nich po prostu ma doświadczenie w braniu udziału w konkursach, więc będą doskonale wiedzieli, co czują te osoby na scenie i to pewnie też będzie wpływało na to, jak będą oceniali.
1: Jak można w tym konkursie brać udział i czy można go oglądać?
0: No ja bardzo zachęcam do tego, że nawet jeżeli ktoś naprawdę nie słucha słucha muzyki klasycznej i uważa, że się na tym nie zna, to żeby przyszedł właśnie na jakiś pierwszy, drugi etap, na który są jeszcze bilety i żeby po prostu zrobił podejście do słuchania muzyki klasycznej na żywo, w świetnych warunkach akustycznych auli UAM. Muzyka klasyczna w ogóle znowu się robi modna, więc może warto dać się jej ponieść właśnie teraz w październiku u nas. Także zachęcam, mamy bilety na pierwszy, drugi etap, na trzeci etap jakieś tam resztki są, na czwarty już niestety nie ma. Później mamy koncert laureatów, dwa w Poznaniu i trzeci w Warszawie. To też wiem, że nie jest już za dobrze, jeśli chodzi o dostępność biletów, co nas generalnie cieszy, że jest zainteresowanie konkursem. Ale dobra wiadomość jest taka, że wszystko streamujemy. Można oglądać konkurs non-stop na YouTubie Wieniawski Society. Można oglądać też wszystkie etapy na TVP Kultura 2. Od pewnego etapu na TVP Kultura, słuchać na antenie drugim Polskiego Radia. No i pewnie też słuchać relacji w Radiu Afera. Bardzo lubię konkurs Wieniawskiego za to, że przyjeżdżają na niego ci wspaniali młodzi ludzie, w których jest tyle energii, tyle zapału, tyle nadziei, którym życie jeszcze nie zweryfikowało wszystkich marzeń i oczekiwań i jest naprawdę cudownie z nimi obcować i ja uwielbiałam czerpać od nich tę młodą energię.
2: 17. edycja konkursu imienia Henryka Wieniawskiego odbywać się będzie w dniach od 8 do 25 października.
3: A już za chwilkę posłuchamy trochę muzyki, po której usłyszycie, co piszczy w sztuce współczesnej od Marii Bartkowiak.

0: pomysł, który pojawił się w ramach trwającego konfliktu o to, jak amerykańskie muzea opowiadają historię kraju. Administracja Donalda Trumpa chce, żeby przed National Museum of American History w Waszyngtonie stanęły specjalne tablice informujące odwiedzających, że to, co zobaczą w środku, może zawierać osobiste poglądy kuratorów. Czyli troszeczkę tak, jakby przed wejściem do muzeum pojawiło się oficjalne ostrzeżenie: uwaga, w środku znajduje się jakaś interpretacja. Według Washington Post planowanych jest około 20 takich tablic, a koszt jednej ma wynosić około, uwaga, $7,000. I oczywiście sama informacja, że wystawa muzealna jest wynikiem czyichś decyzji, nie jest jakoś specjalnie odkrywcza. Każda wystawa jest selekcją. Ale to konkretne wydarzenie jest częścią znacznie większego konfliktu Trumpa ze Smithsonian. Biały Dom krytykował wcześniej sposób, w jaki instytucja przedstawia m.in. rasizm, niewolnictwo czy inne trudniejsze elementy historii Stanów Zjednoczonych, o których raczej nie mówi się głośno albo jest jakoś zatajana przede wszystkim w narracji Wielkiej Ameryki. Administracja argumentuje, że chce ograniczyć ideologiczne interpretowanie historii i przywrócić bardziej jakąś taką afirmacyjną opowieść o kraju, bardziej idylliczną. Krytycy widzą w tym natomiast po prostu polityczną ingerencję w autonomię muzeów. Tak to zostawmy, to jest ciekawa informacja i z Waszyngtonu przenosimy się do Nowego Jorku, gdzie podczas Fashion Weeku zrobiło się troszeczkę gorąco. Bo co się stało? Był pokaz mody, który nazywał się COS w skrócie. Mówmy na to COS w razie czego, bo w Polsce jesteśmy. I nie było tam nic niesamowitego, minimalizm, jakiś po prostu spokojny wybieg, wszystko dosyć kontrolowane i nie monotonne, ale wiecie, jak to pokaz mody. I nagle wchodzą aktywiści. Protest dotyczył wykorzystania wełny przez branżę modową. Samo wtargnięcie aktywistów na wybieg nie jest oczywiście jakimś wielkim ewenementem. Widzieliśmy takie akcje już od jakiegoś czasu. Aktywiści wchodzili na pokazy mody, protestowali przeciw futrom, skórze czy wykorzystywaniu zwierząt przez największe marki. Tym razem jednak wydarzyło się coś, co sprawiło, że historia nie skończyła się na standardowym: aktywiści przerwali fashion show, jak to mamy w zwyczaju słyszeć w internecie. Do akcji wkroczył Steven Kolb, czyli CEO i prezent Council of Fashion Designers of America, czyli jednej z takich najważniejszych organizacji amerykańskiego przemysłu mody. Kolb został nagrany podczas fizycznej interwencji wobec protestujących, a nagrania trafiły do internetu i bardzo szybko zaczęły krążyć w mediach społecznościowych. Dzień później zarząd poinformował, że Kolb zostaje odsunięty od swoich obowiązków. I nagle protest dotyczący zwierząt zamienił się w jeden wielki kryzys najważniejszej instytucji amerykańskiej mody. I na koniec, na sam koniec, żeby nie było aż tak negatywnie, ale cały czas będzie dosyć kontrowersyjnie, przechodzimy do Korei Południowej. Do Kwonju Biennale, o którym już kiedyś wam wspominałam, bo tam pojawił się spór dotyczący Tajwanu. I przypomnę wam, o co dokładnie chodzi, bo są nowe newsy. Chodzi tak naprawdę o dwa słowa. Taiwan Pavilion. Nie brzmi jakoś kontrowersyjnie, prawda? Organizatorzy znaleźli się pod presją dotyczącą tego, jak nazwać tajwańską wystawę. Po ograniczeniach i oskarżeniach o polityczną cenzurę ostatecznie zgodzili się na użycie nazwy Taiwan Pavilion. I wtedy właśnie zaczęła się druga część problemu. Strona chińska zaprotestowała, argumentując, że używanie takiej nazwy narusza zasadę jednych Chin, tej jedności Chin nacjonalistycznych. W tym kontekście pojawiła się również kwestia wycofania chińskich uczestników z Biennale. I uwielbiam ten przypadek, dlatego że jest to przykład tego, czym właściwie stały się wielkie biennale sztuki współczesnej. No bo teoretycznie idziemy oglądać sztukę i wszystko powinno być o sztuce. Ale w praktyce mamy artystów reprezentujących pawilony narodowe, ambasady, ministerstwa kultury i całą sieć dyplomacji kulturalnej. tym właśnie momencie uważam, że warto zwrócić uwagę na ten paradoks, który jest widoczny, ale warto go podkreślić. Biennale sztuki współczesnej uwielbiają mówić o dekolonizacji, równości, granicach. To granica to jest słowo, które powinno być już zakazane, bo jest tak często używane. Migracji, nacjonalizmie, właśnie tak jak mamy przykład Chin, wojnie i geopolityce. I to właśnie podstawowy słownik współczesnego kuratorstwa. Ale kiedy geopolityka rzeczywiście wchodzi do galerii i pojawia się ryzyko jakiegoś konfliktu dyplomatycznego, to sytuacja przestaje być taka klarowna. Ale jasne jest dla nas przynajmniej to, że takie akcje dostarczają nam kontentu do kolejnych audycji. Także stay tuned i słyszymy się już za tydzień w kolejnym sztucznym komunikacie.
1: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

do tych najnowszych albumów, to właśnie na Torwarze Białas powiedział, że to wszystko zagra. Ma to być wielki event, dużo gości, o tych gościach za dużo nie wiadomo, tylko wiemy, że ma ich być dużo i no sam twórca za dużo nie chce nam zdradzić, co szykuje takiego wielkiego z pompą, ale no trzeba czekać. Biletów chyba już nawet nie ma na ten event. Jak sam Białas wspomniał, grał wiele koncertów na różnych arenach, czy to z SB Mafią, właśnie, czy w jakichś duetach, ale ten Torwar to ma być jego pierwsze takie wystąpienie na żywo teraz, w którym będzie no, cały Torwar w sumie wyprzedany i dla niego to też jest jakaś nowość, bo to jest jego pierwszy solowy taki duży występ. Dlatego no cóż, zobaczymy całość albumu, bo na razie się prezentuje to ciekawie, a koncert, myślę, że 4 kwietnia też może być całkiem niezły. No co, to co dalej? Muzyka nie tyle filmowa, co muzyka growa. Dzisiaj 29 mamy więc premiera zremasterowanej wersji Wiedźmina 3 i postanowiłem, że no bo tak się przyjęło, że muzyka filmowa to jest fajna rzecz, a ja pójdę dalej, czemu by nie zrobić kawałków, które też w jakichś grach się pojawiają, no bo co by nie mówić, jednak ten Wiedźmin III jest okraszony bardzo spójną kompozycją utworów, które pasują po prostu do tego świata wytworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. Czuć tam ten słowiański klimat. Tutaj akurat utwór, który otwiera nam eksplorację wysp Skellige. Mikołaj Stroiński jest współtwórcą w sumie soundtracku do całego Wiedźmina III. A utwór, który teraz usłyszycie, to jest utwór The Tree When We Set Once.

No to byśmy mieli ten utwór. Mogliśmy w nim usłyszeć taki dosyć ciekawy w sumie instrument, który się nazywa lira korbowa. Ten taki motyw przewodni był połączony właśnie z tą lirą korbową i z instrumentem smyczkowym ze skrzypcami. No a jeszcze dla samych newsów, no bo jak już wspomniałem, zagrałem wam ten utwór z racji tego, że CDP-y wypuszczają remaster tego Wiedźmina III, ale Sapkowski powiedział też, że jest podczas pisania kolejnej powieści z Geraltem z Rivii w roli głównej i ta książka ma się ukazać jakoś już w przyszłym roku. Ma to być bezpośrednia kontynuacja Rozdroża Kruków, czyli tej najnowszej produkcji Sapkowskiego z zeszłego roku. Słyszałem opinię, że jest to naprawdę całkiem przyzwoity kawał papieru, także mam nadzieję, że kolejne książki Sapkowskiego też będą takie. No a co? W przyszłym roku nowy dodatek do Wiedźmina III, książka Sapkowskiego, za 2 lata Wiedźmin 4. Także jestem ciekaw, co będziemy mogli usłyszeć w tym Wiedźminie 4, bo tam jednak zmiana scenerii troszeczkę inna będzie. Tam z tego co ja pamiętam takie klimaty bardziej brytyjskie, bo tutaj mieliśmy w Wiedźminie III słowiańskie klimaty, trochę takie francuskie, to tu są, to jednak kojarzone bardziej z Francją, połączone z Hiszpanią, także tego typu motywy mogliśmy w tej grze usłyszeć, a już za 2 lata coś innego. Za chwilę płyta tygodnia, ale zanim płyta tygodnia, to słuchajcie, koncert. Mamy koncert na Strachy na Lachy, który się odbędzie w piątek, 2 października w Tamie, także myślę, że warto tak powiedzieć, konkurs, tak, na koncert Strachy na Lachy. Piątek 2 października odbędzie się w Tamie. Myślę, że warto zagrać o ten bilet, bo Strachy na Lachy to jest jednak dobry zespół polski i warto by tutaj posłuchać sobie go na żywo. Co trzeba zrobić, żeby wygrać tą wejściówkę podwójną, bo to jest jedna wejściówka podwójna, także możecie sobie ją wygrać. SMS pod numer 7148, oczywiście w treści SMS-a afera, wasze imię i nazwisko. Dlaczego to właśnie wy macie wygrać tą wejściówkę? Na takie pytanie musicie w SMS-ie odpowiedzieć. Koszt to jest tego SMS-a złotówka i 23 grosze. No a teraz pora na płytę tygodnia. A dzisiaj płytą tygodnia jest album pod tytułem Szpila od Nat Cichockiej. Jest to debiutancki krążek artystki, która w zasadzie od 3 lat buduje swój muzyczny świat poza wytwórnią. Próbuje sama tutaj działać w zakresie tworzenia, wydawania. Także no ten jej debiut to na pewno nie była prosta rzecz, bo wydawanie muzyki to jednak własnoręcznie to jest troszeczkę cięższy orzech do zgryzienia. Jak sama artystka mówi, krążek to jest sposób na przełamanie stagnacji i wybadanie różnego rodzaju motywów. Także eksperymenty, badanie tego, co się słuchaczom podoba. Cały koncept albumu tworzy klamrę, jak ona to mówi, od dna morza aż po jego brzeg. No a wybrałem dla was utwór pod tytułem Innym Razem.

0: zwanej muzyki eksperymentalnej, która jest tak naprawdę międzynarodowa, tak? On od wielu lat gości artystów i artystki zajmujących się free jazzem, jazzem awangardowym, muzyką właśnie eksperymentalną, czy też szeroko rozumianą jakąś alternatywną muzyką, czy eksperymentalną. Andrzej Nowak jest recenzentem. Od lat prowadzi bloga Trybuna Muzyki Spontanicznej, gdzie recenzuje płyty z całego świata. Jest też również wydawcą, autorska seria wydawnicza Spontaneous Life Series oraz sublabel Trybuna Muzyki Spontanicznej wraz z Multiculti Projekt. Ja natomiast jestem muzykiem, też zajmuję się wykonywaniem tej muzyki, jestem gitarzystą improwizującym.
1: O, popatrz, to już wyprzedziłeś moje kolejne pytanie.
0: Kim jestem w tym wszystkim?
1: Kim jesteś w tym wszystkim? No ale to się dobrze składa, bo to znaczy, że myślę, że będziesz miał trochę większą łatwość z odpowiedzeniem mi na parę pytań bardzo mnie zastanawiających. Październik, ciekawa data, no bo już jesteśmy po tych największych festiwalach, także tutaj możemy...
0: Działkowych.
1: No właśnie. Także tutaj możecie wejść z pełną siłą i jeszcze uderzyć w ludzi z jakimś dobrym eventem kulturowym w zasadzie, bo już, jak już też przed audycją rozmawialiśmy, to też bym nie nazwał tego w pełni festiwalem muzycznym, bo tutaj będą też inne aktywności, które ludzie będą mogli zrobić, prawda? Coś możesz powiedzieć o tych aktywnościach?
0: Tak, w tym roku z okazji 10. edycji mamy wysyp dodatkowych wydarzeń. Takiej ilości wydarzeń dodatkowych jeszcze na naszym festiwalu nie mieliśmy. Wszystko zależy tak naprawdę od kwestii prozaicznej, czyli dofinansowania. W związku z tym, że to jest muzyka awangardowa, muzyka nie mainstreamowa, bez wsparcia mecenatu, instytucji kultury, czy samorządu, czy województwa, czy miasta, wydarzenia tego typu nie są w stanie się odbywać i w tym roku otrzymaliśmy ogromne wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury oraz z miasta Poznania. W związku z tym mogliśmy, oprócz koncertów, które mamy zaplanowane przez 4 dni, zorganizować wydarzenia dodatkowe. Dwa wydarzenia, warsztaty w sobotę i w niedzielę. Od razu już mówię, lista jest zamknięta. Bardzo dużo chętnych się zapisało i w tej chwili mamy listę rezerwową. Można próbować się zapisać, ale ona pęka w szwach też. Warsztaty dla osób zaczynających z improwizacją, z muzyką, dla osób profesjonalnych, półprofesjonalistów, chcących rozszerzyć swoje kompetencje. Będą prowadzone warsztaty po prostu z muzyki improwizowanej, z kolektywnej improwizacji. Pierwsze warsztaty będą organizowane w sobotę przez Colina i będą prowadzone przez Colina Webstera, saksofonistę brytyjskiego, który jest taką młodą falą angielskiej sceny, ale słuchacze Afery, myślę, i słuchaczki mogą znać go jako saksofonistę zespołu Idols. Więc gorąco zapraszamy, taki saksofonista z brodą, co lata z nimi na scenie podczas Glastonbury czy Rock Slide, to jest właśnie Colin Webster. Będzie prowadził warsztaty z kolektywnej improwizacji na temat stale Ljawik Solbek, perkusista, trochę starszy, ale też zaliczany jeszcze do tego młodszego pokolenia norweskich improwizatorów, perkusista. W niedzielę będzie prowadził warsztaty z improwizacji w rytmie kolektywnej, ale w rytmie jakby o pulsie w muzyce. Dodatkowo otwieramy festiwal pokazem w kinie Muza, kolektyw Fields of Super Organism, czyli Zosia Tomczyk i Adam Frankiewicz przygotowali film o głębokim słuchaniu, rozmowy z Fuji. Z Fuji-san, dokładnie.
1: No właśnie, opis tego filmu jest dla mnie bardzo fascynujący, że aż sam się zacząłem zastanawiać, czy...
0: Postaram się to streścić.
1: Okej, okay, no dobra, to oddaję pałeczkę.
0: Zosia z Adamem od lat zajmują się field recordingiem, czyli zajmują się archiwizacją tego, co nas otacza ze sfery dźwiękowej. W tym filmie, w trakcie przygotowania tego filmu skupili się na tym, żeby posłuchać po prostu Fuji-san. Pojechali do Japonii, odbyli rezydencję w Japonii, nagrali materiał dźwiękowy i wideo o tym, jak o słuchaniu, o głębokim słuchaniu odnoszą się do teorii między innymi Pauliny Oliveros, takiej kompozytorki, artystki wielkiego kalibru, która była prekursorką właśnie takiej teorii głębokiego słuchania. I wokół tego przygotowali film. Premiera tego filmu właśnie będzie na otwarcie festiwalu w czwartek. Drugi seans w sobotę w kinie Muza. Na pierwszy seans zostały wczoraj, jak sprawdzałem, 2 bilety. Na sobotę zostało jeszcze kilka, więc gorąco zapraszam i radzę nie czekać. A oprócz tego wykład na temat muzyki improwizowanej dla osób, które by chciały zapoznać się z teorią wokół improwizacji. Niemniej wykład będzie półimprowizowane, ponieważ będzie performatywny w wykonaniu Antoniego Michnika.

0: Więc można by powiedzieć, że adekwatnie pół improwizowany wykład na temat muzyki improwizowanej. Myślę, że ta performatywna strona tego wykładu może zachęcić młodych studentów i studentki, słuchaczy AFL do tego, żeby zobaczyć, jak wykłady mogą być ciekawe, a niemniej skorzystać z tego i zapoznać się z ideą, jaka stoi za muzyką improwizowaną.
1: No, oby tak było. No, wiadomo, wykłady to najważniejsze, jest osoba prowadząca, jaką ma energię, prawda? Ale no, myślę, że artyści jednak no, mają taki jakiś myk w sobie, że raczej potrafią zainteresować człowieka. A co mi możesz powiedzieć, bo jednak jesteśmy tutaj na audycji muzycznej, także możemy teraz jeszcze się zastanowić nad samym aspektem tego już wydarzenia jako wydarzenia muzycznego. Co będziemy mogli tam usłyszeć, w sensie jakbyś mógł mi nakreślić i mi i słuchaczom, co za artyści tam będą, jakie gatunki będziemy mogli tam usłyszeć, bo jak wiem, muzyka improwizowana to nie tylko jest jazz, to może być też muzyka elektroniczna czy muzyka eksperymentalna, to w ogóle już jest zahaczanie o różne gatunki po prostu.
0: Tak. Ja wychodzę z założenia i wszystkie osoby zaangażowane w ten festiwal, że dobrze, żeby wydarzenia kulturalne, szczególnie festiwale muzyczne, miały jakąś swoją tożsamość. My się skupiamy na prezentacji artystów, którzy zajmują się improwizacją. Konotacje tych artystów, czy to ze sceną jazzową, czy elektroniczną, czy metalową, czy improwizowaną, stricte takim jazzowym właśnie, dla nas są drugorzędne. Jeżeli techniką wykonawczą dla artysty jest improwizacja, serdecznie zapraszamy do udziału w festiwalu. W tym roku duży nacisk w związku z tym, że rezydentem festiwalu będzie Colin Webster, saksofonista, który jednak gościami czerpie z tradycji free jazzu i z takiej europejskiej sceny lat 70. 80. W ślad za Peterem Birdsmanem, saksofonista, który myślę, że dla słuchaczy Summer Time'u czy wieku awangardy z AFL bardzo dobrze znany. Ken Vandermark, Mats Gustafsson, te nazwiska podejrzewam, że w nocnych audycjach AFL często się pojawiają. Koledzy je puszczałem, to wiem. przepraszam. Colin Webster w tym roku jest u nas na rezydencji i przyjeżdża ze swoim oktetem. Z dużym zespołem międzypokoleniowym, który większość artystów rezyduje w Londynie. I dzięki temu będziemy mieli taką dużą siłę właśnie free jazzowych artystów, żeby przełamać tą i żeby pokazać pełne spektrum muzyki improwizowanej. Zaprosiliśmy też między innymi trio Ton w wykonaniu Etienne'a Nielsena, perkusistę minimalistę, Christophera Herzoga, kontrabasistę oraz Matthiasa Miuche, puzonistę, na przykład zespół, który będzie wykonywał minimalistyczne w otwartej formie kompozycje. Niemniej są kompozycje, ale otwarte na właśnie improwizacji według szablonu, powiedzmy, według jakichś intencji. No ale tu bym się spodziewał totalnie opozycji. Jednak minimalizmu, mniej groove'u, doskonała komunikacja, delikatne zmiany. A pomiędzy tym na przykład mamy duet polsko-francuski, czyli Timothy Cost, trębacz, który mocno operuje silnym sygnałem mikrofonu, wsadzą bardzo głęboko w trąbkę, rozszerzone techniki, dodatkowe, no, niekonwencjonalne metody gry na tej trąbce. W połączeniu z Kamilem Pracowiciem i z Jackiem Prosicińskim, czyli duetem Hałwa, gdzie elektronika będzie się przeplatała z klawiszem, z nagraniami terenowymi, z perkusją. Więc w tej chwili mamy pełne spektrum. Oprócz tego zaprosiliśmy też grono polskich artystów, Macieja Maciągowskiego, między innymi Adama Frankiewicza, którzy właśnie też tą elektroniczną stronę muzyki improwizowanej pokażą. Więc z jednej strony mamy duży skład free jazzowy, artystów z Londynu, tradycja, z drugiej strony naprzeciw temu minimalizm, a pomiędzy tym wszystkim jeszcze dużo elektroniki. I oprócz składów autorskich, ja może całego programu nie będę wymieniał, odsyłam bardzo serdecznie do social mediów, Spontaneous Music Festival, Club Dragon, SALP, Social Club. To są miejsca festiwalowe i tam państwo znajdą wszystkie szczegóły. Ale tak jak wcześniej wspominałem o tej tożsamości festiwalu, porównując, tak powiedzmy, do bardziej popularnych wydarzeń, czyli do festiwali jazzowych, które często pokazują spektrum jazzu. I to może być jazz mainstreamowy, może to być jazz, smooth jazz, funky jazz, różnego typu. I często wrzucają takie festiwale 2-3 sety, które są bardziej awangardowe. Pokazują tą stronę awangardowego jazzu, free jazzu, bardziej muzyki eksperymentalnej. I to jest okej, bo pokazują spektrum jazzu. I tam, gdzie się kończą tego typu festiwale, tam się zaczyna tak naprawdę Spontaneous Music Festival. My pokazujemy właśnie spektrum, to, co dla mainstreamu jest awangardą, dla nas jest tak naprawdę punktem wyjścia. I to jest taka tożsamość tego festiwalu, która się narodziła przez lata i nam towarzyszy i myślę, że to z nami zostanie. Więc dla wszystkich osób zainteresowanych niekonwencjonalnym podejściem do tworzenia muzyki, ale też oryginalnym, autorskim, artystów, chcących zobaczyć artystów i artystki, którzy szukają czegoś więcej niż to, co na co dzień są w stanie znaleźć w muzyce na Spotify'u, czy właśnie słuchając radia w prime time'ie, że tak powiem, to serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że pierwszy dzień festiwalu, czyli czwartek w SERP Social Club na Starym Rynku, będzie dniem darmowym. Zapraszamy bardzo serdecznie, nazywa się to Spontaneous Music Open Day, dzień otwarty, bądźcie z nami. A od piątku się przenosimy do klubu Dragon, gdzie już w sali koncertowej na piętrze będziemy w naszym wspólnym gronie słuchać muzyki.
1: No dobra, słuchaj, za chwilę jeszcze porozmawiamy sobie o muzyce improwizowanej, a tymczasem zanim do tego przejdziemy, to zrobimy sobie tutaj jeden z utworów artysty, który też pojawi się na festiwalu, Matthias Muche, Solo Glocken.

0: No dobrze, no to jak już wiem, że grasz na gitarze, no to ja jestem ciekaw co do tej muzyki improwizowanej, bo rozumiem, że ty też improwizujesz po prostu.
1: Tak.
0: Też jesteś w tym nurcie. To co w zasadzie ciebie i jak myślisz innych artystów, co skłania do tego, żeby właśnie w ten sposób ekspresjonować swoją muzykę?
1: Wydaje mi się, że to jest dla mnie i tak dla osób, z którymi rozmawiam, i też jakby posiłkując się literaturą, powiedzmy, prekursorów gatunku, dla mnie i myślę, że dla wielu jest najbardziej interesujący w tym wszystkim jednak ten akt tworzenia, tworzenia w czasie rzeczywistym. To jest trochę ekstremum, wyjść na scenę z brakiem pomysłu, ale z warsztatem na to, co się zaraz wydarzy. Ten brak pomysłu to oczywiście tam w cudzysłowie, bo no mamy swój warsztat, operujemy jakimś językiem tym językiem improwizujemy. I ten akt twórczy taki wciśnięty w ekstremum właśnie, żeby podejmować te decyzje tu i teraz. Jest takie usilenie instant compose, komponowanie w czasie rzeczywistym. Dla mnie to jest szalenie ekscytujące i z drugiej strony też takim dużym impulsem dla kreatywności. Mam wrażenie, że to, biorąc pod uwagę aspekt samego eksperymentu, czyli wychodzimy na scenę, zaczynamy improwizować, nie mam, to już samo w sobie jest pewnym eksperymentem, czy to się uda, czy nie, w takim, powiedzmy, spłaszczając w takim znaczeniu. Mając na uwadze to, że każdy z nas ma jakiś swój warsztat, jak te języki zaczną ze sobą współpracować, jak to zacznie się miksować, co z tego się wyjdzie i też z drugiej strony, czym partnerzy czy partnerki nas zaskoczą. Dla mnie to jest uczucie nie do opisania tak naprawdę, bo jest to szalenie ekscytujące, a z drugiej strony mam wrażenie, że osoba, która siedzi w studiu i jest muzykiem sesyjnym, oczywiście kompozycje, ja nie wartościłbym, Boże, to nie o to chodzi, żeby to porównywać, co jest lepsze, co jest gorsze. To jest wybitnie dużo do bardzo dobrych kompozycji. Nie ma co się z tym kłócić. No niemniej kompozycję można doszlifować. Można gdzieś tam ją dopracować, a w momencie, kiedy obserwujemy artystów, którzy przed nami tu i teraz tworzą sztukę w czasie rzeczywistym na naszych oczach, no to dla mnie to jest szapoba, to jest jakby czapki z głów.
0: A powiedz mi, bo jesteś gitarzystą, a to rozumiem, gracie w ileś osób, tak?
1: To wszystko zależy od konstelacji, na przykład w tym roku na festiwalu, odnosząc się do festiwalu, mamy składy tak zwane working bandy, czyli artystów, którzy ze sobą współpracują w określonych konstelacjach, ale też mamy składy ad hoc, czyli mieszamy artystów, głównie z Polski i zagranicy, po to, żeby mieli okazję się poznać. To też taki element tworzenia siatki znajomości, powiedzmy, czyli wsparcie też naszego lokalnego środowiska, stworzenie pewnej platformy do tego, żeby artyści i artystki mieli okazję też nawiązać jakieś relacje z artystami z zagranicy. Ale ci artyści w ramach składów ad hoc będą grali ze sobą pierwszy raz w tych konstelacjach.
0: Więc... No właśnie, i powiedz mi, bo to mnie chyba ciekawi najbardziej, nagle wrzucacie na scenę ludzi, którzy nigdy ze sobą nie grali. Może gdzieś tam, wiesz, kojarzą swoją muzykę, wiedzą kto jak gra. Jak oni się ze sobą komunikują? Czy to jest faktycznie to jest 100% improwizacji w tym wszystkim? Czy to jednak jest jakoś unormowane przez nich, że oni wiedzą mniej więcej czego się spodziewać? Czy każdy po prostu próbuje faktycznie na bieżąco tu i teraz?
1: Muzyka improwizowana, pomimo tego, że jest improwizowana, dalej jest muzyką i opiera się na pewnych zasadach. Jest rytm, jest tempo, są melodie, są tonacje, do których zawsze można się odnieść. I w momencie, kiedy słyszysz po prostu, że ktoś gra w określonym kierunku, jako artysta, muzyk, jesteś w stanie po prostu kolokwialnie mówiąc nad tym nadążyć. Tylko teraz pytanie, co zrobisz, jak zareagujesz. I to są już indywidualne wybory i Kiedyś słyszałem, jak John Edwards, czyli kontrabasista, który będzie w tym roku z nami na festiwalu, też jeden z ojców, powiedzmy, takiego drugiego pokolenia artystów, wielka postać na scenie światowej, jeżeli chodzi o kontrabas właśnie w tym gatunku. Naprawdę bardzo wielka postać, to jest niesamowity artysta. Kiedyś powiedział, że on robi, on tak naprawdę swoją grą robi wszystko, co najlepsze, co jego zdaniem jest w stanie muzykę w danej chwili, którą wykonuje, upiększyć po prostu. Więc to jest oczywiście bardzo urocze i pokazuje też o pewnej wrażliwości Johna Edwardsa. No niemniej, muzyka ma swoje zasady. Można się nimi posiłkować, są pewne teorie, można się do nich odnieść, no ale z drugiej strony, to jest muzyka awangardowa, muzyka eksperymentalna, możesz podjąć to ryzyko i dołożyć od siebie coś, co rozszerzy spektrum innych, wyciągnie też artystów siebie nawzajem ze strefy komfortu. A wcześniej wspomniałem, że każdy z muzyków ma jakiś swój warsztat, swój język i każdy z nas szuka swoich własnych środków wyrazu, czy to poprzez instrument, bądź poprzez budowanie instrumentu, ale też poprzez rozwijanie warsztatu, szukanie nowych technik wykonawczych. W tej muzyce bardzo często można spotkać tak zwaną preparację instrumentu, czyli wykorzystywanie niekonwencjonalnych przedmiotów, praktyk, metod do tego, żeby rozszerzyć brzmieniowo swój instrument bazowy. Czy chociażby XXI wiek, napisanie programów, oscylatorów, syntezatorów, zbudowanie syntezatorów modularnych wedle własnego uznania.
0: Z jakich przedmiotów na przykład korzystałeś, czy widziałeś, że artyści korzystają podczas improwizacji muzycznej?
1: To można by wymieniać.
0: Rozumiem, co sobie nie wymyślisz, to może być.
1: Jeżeli uznasz, że ma to wartość i możesz tym kreatywnie zareagować, to oczywiście, że tak.
0: Okej.
1: Okay. Bo no nie ma, jakby na pewno podejrzewam, że każdy perkusista, każdy gitarzysta, nawet taki na bardzo podstawowym poziomie, perkusiści pewnie słyszą różnicę w momencie, kiedy używają różnych pałek, czy miotełek, czy gongów, czy innych rzeczy. Gitarzyści słyszą nawet drobne różnice w momencie, kiedy zmieniają kostkę gitarową. Więc to są już rzeczy, które wpływają na brzmienie instrumentu. To, jakie materiały operujemy, na przykład w przypadku instrumentów strunowych, co do czego przyłożymy, to już masz to wszystko wpływ na to, jaki będzie efekt końcowy w postaci konkretnego brzmienia. Więc tak naprawdę mam wrażenie, że muzyka awangardowa poprzez te rozszerzone techniki ma duży wpływ też na muzykę mainstreamową. Szczególnie jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną w dzisiejszych czasach. Bo to, co w tej chwili mamy, powiedzmy, najlepszego w awangardzie, to za parę lat się pojawi jako już mainstream, ponieważ muzyka pop bardzo szybko reaguje i bardzo szybko też wykorzystuje w sposób kreatywny rzeczy, które gdzieś tam jest w stanie podpatrzeć u eksperymentatorów. Więc no, ta awangarda przecięła szlaki, gdyby nie było. No i tak, no, odpowiadając na twoje pytanie, no, muzycy mają swoje intuicje, mają swoje warsztaty. Nie bez przyczyny są takie wybitne postacie jak John Edwards czy Matthias Miuche, którego mieliśmy okazję przed chwilą słuchać, czy Matthias Müller, też puzonista z Niemiec, który będzie grał w tym roku na festiwalu, czy chociażby rezydent Colin Webster. Nie bez przyczyny te postacie, osoby są zapraszane na festiwal. Są zapraszane dlatego, że są wybitne w tym, co robią. Więc mamy przykład, mamy bardzo fajny przekrój artystów, którzy prezentują bardzo oryginalny język, bardzo oryginalny warsztat i mnie osobiście zawsze to najbardziej ciekawiło. Jeżeli dwie, trzy osoby, cztery, pięć, w zależności od składu, pierwszy raz ze sobą grają i każdy z nich przynosi swój bagaż doświadczeń, jak to razem wspólnie zagra, jak te języki będą się zmieniały, jak te języki będą na siebie reagować, jak te wrażliwości się będą ścierać. No i najpiękniejsze jest to, że wystarczy jeden element odłożyć albo dołożyć, zmienić lekko konstelację i z czterech do pięciu osób nagle te osoby, które przed chwilą grały, nagle się pojawia nowy wątek i ta wrażliwość się jeszcze bardziej rozszerza. No i to jest coś, co mnie szalenie interesuje i mam wrażenie, że naszą publiczność też i wszystkie osoby, które są zainteresowane tym. I jeżeli po prostu ktoś naprawdę chciałby albo jest ciekawy tego, co się dzieje w muzyce eksperymentalnej, awangardowej, serdecznie zapraszam na festiwal, bo jest to okazja do tego, żeby, no jest jedna z rzadszych w Poznaniu po już takich wydarzeń z taką intensywnością w obecnych dniach, w tym roku, powiedzmy, jest coraz mniej. Niemniej jest festiwal, jest okazja, można przyjść, się zapoznać.
0: Opowiedz mi jeszcze, jak rozmawiamy już o tych artystach, o tych koncertach, to jak widzisz rozwój takiego artysty, to jakby to powiedzieć, czy zdarza się, że jeden artysta zagra taki sam koncert? W sensie, wiesz, no bo jak masz artystów, czy to hip-hopowych, rockowych, no to oni mają jakąś swoją gamę kawałków, tak? No grają swoje hity, przeboje, a tutaj mówimy o czymś, co w zasadzie nie jest z góry ustalone, tak? Czy zdarzyło ci się, czy jest taki w ogóle zwyczaj, że jakoś ci artyści faktycznie brzmią podobnie, czy to możesz nazwać, że to jest ten sam koncert, na przykład jak jest, nie wiem, trasa koncertowa, nie wiem, czy w ogóle tacy artyści robią jakieś takie większe trasy koncertowe, czy jak taki artysta już, powiedzmy, robi trasę koncertową, to czy koncert, nie wiem, w Toronto, a w Warszawie, to będą dwa zupełnie inne doświadczenia?
1: Odpowiadając na ostatnie pytanie, ci artyści robią dużo tras koncertowych. Jeden mój znajomy wykładzista był 6 miesięcy w trasie. W związku z tym, że nasz festiwal jest jednym z setek tysięcy festiwali na świecie poświęconych temu gatunku. I też ilość miejsc takich jak Dragon w samej Polsce jest całkiem sporo. No, na świecie również artyści na szczęście mają gdzie grać i koncertują. Regularnie większość z tych osób jednak z tego żyje, więc żeby żyć, trzeba grać.
0: No tak.
1: To, o czym wcześniej wspominałem, że każdy z artystów ma swój warsztat, też naturą ludzką jest to, że mamy pewne swoje ograniczenia. I ja bardzo lubię obserwować artystów właśnie na przestrzeni czasu. To, jak oni się rozwijają, to jak poszerzają swoje spektrum możliwości. Codziennie, za każdym razem, jak oni wychodzą na scenę, to tak naprawdę wychodzą z tym, co już wiedzą, z tym, co już mają, próbując ciągle popychać tą podnosić sobie tą poprzeczkę, popychać ten kolejny poziom wyżyny kreatywności. Więc oczywiście można mieć jakieś wrażenie, że słyszymy jakąś pamięć mięśniową, jakieś zagrania, które gdzieś tam mogą się odbijać echem tym, co było wcześniej. Ale to jest naturalne z jednej strony, bo tak jak mówię, no, każdy ma jakieś swoje ograniczenia, ale no, głód eksperymentu, głód tej improwizacji jest na tyle silny, że ci artyści naprawdę co wieczór, co koncert robią wszystko, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom kreatywności, wykrzesać z siebie jeszcze więcej. A z drugiej strony, nigdy nie wiesz, jak zareaguje twój partner czy twoja partnerka, więc już wyciąganie siebie nawzajem właśnie z tych stref komfortów, kierowaniem przypływu takiej energii, powiedzmy, pomiędzy artystami, no to ogromny wpływ na tą muzykę i na świeżość tej muzyki. Więc w moim odczuciu nie znajdziesz dwóch koncertów poziom takich samych improwizowanych. One zawsze będą się różniły, bo gesty zawsze są inne i można długo, będąc w tym, można się o tym przekonać.
0: Słuchajcie, no myślę, że to właśnie to też ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że jest dużą zachętą w ogóle, żebyście udali się na ten festiwal, no bo tak jak już tutaj Paweł wspomniał, no drugiego takiego wydarzenia, no już drugiego takiego koncertu nie będzie też, tak?
1: Nie będzie i to jest coś, co fanów tej muzyki wyciąga nawet w najgorszy deszcz i w najgorszą zimę do klubów na sale koncertowe. Ta świadomość tego, że to są jednak unikatowe wydarzenia. Każdy chce być tego częścią. I dla osób, które śledzą tą scenę od wielu lat, czy kupując płyty, czy właśnie chodząc na koncerty, no to jest rzecz pewna i jest to ogromnie szalenie mobilizujące, że nawet po ciężkim dniu pracy, czy po przejechanych jakichś tam kilometrach po wakacjach, człowiek dalej ma ochotę, żeby pójść na ten koncert, żeby właśnie patrzeć na ten akt tworzenia się.
0: No dobra, to jeszcze na sam koniec powiedz mi, czy to wydarzenie i ten festiwal to jest wydarzenie dla każdego? Może tam przyjść, nie wiem, rodzina z dzieckiem, żeby, nie wiem, zacząć może inspirować swoją pociechę do tego, żeby może kiedyś się zaczęła improwizować, improwizacji na gitarze i tak dalej?
1: Ja uważam, że tak. Niemniej są to koncerty, więc od pewnego wieku dzieci bardzo małe mają dosyć mocno wrażliwy słuch i nawet bym nie zabrał na koncert muzyki popowej, więc tutaj ostrzegam rodziców młodych, żeby jednak przemyśleć dwa razy, zanim się dziecko zabierze na koncert. Dla tych najmniejszych dzieci serdecznie polecam Poznajomości w tym samym czasie w Estradzie Poznańskiej, nie tylko w Estradzie. Będzie się odbywał Mikro Hiatus, czyli festiwal poświęcony muzyce eksperymentalnej, awangardowej, ale mikro, czyli wersja dla dzieci, więc bąbelki, wszystkie zapraszamy tam po znajomości. Znajdą Państwo wszystkie informacje na ten temat na stronie festiwalu Hiatus. Niemniej na nasze koncerty zapraszamy trochę starsze osoby, ale dzieci jak najbardziej. Tylko to już rodzice muszą podjąć decyzję od jakiego wieku. Ja uważam, że tak, bo tak jak w trakcie tej audycji, w trakcie tej naszej rozmowy, ta muzyka, która leci w tle, czy ten Wiedźmin, który poleciał przed naszą rozmową, to jest muzyka również nastrojowa. W związku z tym, że akurat w tym roku nie mamy żadnego wokalisty czy wokalistki. W tamtym roku mieliśmy edycję poświęconą wokalowi, ale też technikom wokalnym, niekoniecznie śpiewaniu tekstów, ale technikom wokalnym, operowaniu głosem jako instrumentem. W tym roku tak się zdarzyło, że faktycznie nie mamy żadnych wokalistów ani wokalistek, no ale to jest muzyka instrumentalna. Muzyka instrumentalna, która działa na wyobraźnię. Jeżeli Państwo bardzo często, ja już pamiętam, że właśnie, a nawet w aferze chyba z Walter temu, jak rozmawialiśmy na temat ówczesnej edycji, mieliśmy taką sugestię, że jeżeli Państwo grają w grę, tam jest muzyka, tam często jest muzyka awangardowa i bardzo często są to niekonwencjonalne metody wykonywania tej muzyki, czy muzyka elektroniczna. To jest muzyka, która działa po prostu na wyobraźnię, więc tutaj nie ma ograniczeń wiekowych, prawda?
0: Dokładnie, także słuchajcie, moim gościem był Paweł Doskocz. Ja zachęcam Was do udania się na ten festiwal. Jeżeli nie macie środków czy czasu, żeby udać się na wszystkie 3 dni, to może chociaż na ten dzień otwarty uda Wam się pójść zobaczyć. A też ja z takiego swojego słowa też zachęcam, żebyście, jeżeli się interesujecie muzyką i ciekawi Was trochę więcej, to możecie w ogóle sobie prześledzić historię, czym była muzyka kreatywna, czym jest bardziej ta muzyka improwizowana, bo ja się z tym spotkałem pierwszy raz przed tą audycją i powiem Wam, że przy zaczęciu obczajania, jak to historycznie wyglądało, dosyć się wkręciłem w to, także może okaże się, że jest to Wasz temat, który Was jakoś bardziej pociąga. Dziękuję Ci za rozmowę bardzo serdecznie.
1: Dziękuję również.
0: No to słuchajcie, zostawiam Was z kolejnym utworem. Jest to utwór Graham Dunigan, Colin Webster pod tytułem Goring.

0: No dobra, szybko, szybko. Koniec audycji. Dziękuję wam, że byliście. Mam nadzieję, że zachęciłem was do udziału w festiwalu. Do usłyszenia następnym razem. Za mikrofonem Jakub Wasiela, za konsolą Arkadiusz oczywiście Cierniak mnie wspierał. Jedźcie bezpiecznie, miłego wieczoru. Do następnego. Cześć.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Autopromocja.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. Każdą środę o północy.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama.
6: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
7: W każdy wtorek o 20.
8: Kowboje na falach,
9: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
7: Zapraszają
8: Bolo,
7: Lolo i Jolo.

0: Witajcie, przestępcy. Howdy, kowboje. Witajcie po przerwie wakacyjnej. Witajcie w nowym roku akademickim w Radiu Afera.
1: Wiemy, że tęskniliście.
0: Mamy taką nadzieję.
1: My tęskniliśmy
0: i tak ja tak trochę z takim nawet przyspieszonym dzisiaj biciem serca tutaj jechałem. Takie znowu taki syndrom debiutanta, znowu jakbyśmy zaczynali. Długo nas nie było, dużo się w tym czasie wydarzyło. Ważnych rzeczy z punktu widzenia tego kowbojskiego życia, no w sumie chyba taką najważniejszą... Najważniejszym wydarzeniem było budzie niepodległości ojczyzny, tej muzyki, którą tutaj prezentujemy wam wszystkim.
1: To z pewnością, tak.
0: Stąd chyba ten hymn. Przyznam tutaj, że...
1: Znaczy ten hymn... A co moglibyśmy... Czym innym moglibyśmy zacząć?
0: Prawda.
1: Po takiej przerwie?
0: W ogóle...
1: Nic tu nie pasowało. Nie było dostatecznego utworu. To był jedyny, którym mogliśmy zacząć.
0: To prawda. Smaczku tutaj dodaje fakt, że jeden z redaktorów nawet tutaj nagrywał ten hymn.
1: No tak. Aż musiałem pomyśleć, któż to mógł być, ale tak.
2: I co było uczynisz z tym nagraniem?
1: No ono zawsze będzie ze mną już. Zostanie i co? No i fajno.
0: No i fajno.
1: To o czym w sensie już wiecie prawdopodobnie, bo słyszeliście czołówkę. Odbył się transfer tutaj, prawda? Transfer domowy, transfer przyjaźni i obecnie to nie jest już audycja Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie, tylko jest to audycja Kowboje na Falach, a więc tutaj uspójniliśmy się z naszym instagramowym alterego. Swoją drogą zapraszam was serdecznie na naszego Instagrama, jeżeli jeszcze was tam nie ma. Natomiast, no, co ważniejsze, to że jest oprócz Bolo i Lolo, jest też redaktor Jolo, który, jak wiecie, gościł nie raz, nie dwa, nie dziesięć w poprzednim sezonie, ale teraz jest już na stałe, jest usankcjonowany, podpisał lojalkę, zobowiązał się robić to, co my robimy zawsze po audycji.
0: Teraz wiecie, już sam odpowiada za swoje przekleństwa na żywo.
2: Obiecuję krzewić kulturę kowbojską i bronić jej do ostatniego tchu.
0: Mamy nadzieję, że słuchają nas ci, którzy słuchali poprzedniego sezonu, ale także, że w międzyczasie pojawili się nowi obserwatorzy naszego kowbojskiego kontentu, a od dzisiaj także słuchacze naszych cotygodniowych audycji. Luke Combs był autorem i wykonawcą tej drugiej piosenki, która...
1: Miało trochę jak Nickelback.
0: Znam, lubię. Kontrowersyjny statement na początku.
1: Już od początku audycji. Takie kontrowersje.
0: Ale jak zmieniła się nazwa, zmienił się dzień i godzina audycji, ale myślę, że niezmienne pozostają tutaj te animozje między gronem redaktorskim. Ci z was, którzy nas znają, to wiedzą, a ci, którzy nie znają, dopiero dzisiaj poznają, dzisiaj się dowiedzą, że my tutaj prowadziliśmy taką w zasadzie, no, bitwę na...
1: Oj,
0: na
1: ta to. Polemikę. Polemikę.
0: Na antenie polemikę, ale później oczywiście po audycji musieliśmy sobie pewne tematy wyjaśniać na ubitym gruncie, no i
1: jak
0: wtedy...
1: to się w Polsce rozwiązuje wszystkie problemy w oktagonie. W trakcie honorowych sparingów zwanych czasem ustawkami, bądź też MMA, piękna tradycja.
0: Rodeo MMA to też by było w sumie spoko, bo nie można, nie da się jednak, były próby, nie da się zorganizować takiego prawilnego rodeo w Polsce, to może jednak takie rodeo na kolegach, że...
3: Koledze kowboj.
2: Myślałem, że powiesz na hobby horse'ach, ale zaskoczyłeś.
0: Dobiję do brzegu z tą myślą, że redaktor Bolo nie jest, mówiąc tutaj dość delikatnie, miłośnikiem, fanem gatunku.
1: No nie jest.
0: I z grubsza tutaj ten gatunek objeżdża, tak, krytykuje, no czepia się trochę, doszukuje się w nim.
1: Że hejtuje, po prostu hejtuje, bo to nie mam jakiejś tutaj super merytorycznej podbudowy, po prostu jestem zwykłym hejterem i jest mi z tym dobrze. No. To jest w ogóle kwintesencja polskości. Dziękuję.
0: W zasadzie możemy już kończyć tę audycję, bo nic bardziej prawdziwego już tutaj nie padnie. Ja z kolei przez cały poprzedni sezon i w tym podobnie będę prezentował wam swoją selekcję tych utworów, które gdzieś moje kowbojskie serduszko pogłaskały i będę starał się tego przed tymi atakami hejterskimi tego naczelnego tutaj country hejtera kraju, czyli redaktora Bolo, bronić. I pytanie teraz, czy redaktor Jolo będzie takim języczkiem u tej przysłowiowej wagi, w którą stronę będzie się...
2: Dobrze wiesz, że jestem zwolennikiem równowagi w tym studiu, więc...
0: I równouprawnienia, i oczywiście.
1: Przede wszystkim redaktor Jolo jest po prostu tutaj naszym ekspertem piłkarskim, bo wiadomo, że w każdej prawilnej polskiej audycji musi być piłka nożna i musi być jakiś ekspert, więc to jest Jolo.
2: Dokładnie tak.
0: O tej piłce nożnej to jeszcze porozmawiamy, bo to oczywiście też jedno z ważnych wydarzeń tego czasu przerwy, który...
1: Dużo mamy do mówienia.
0: O wszystkim na pewno nie powiemy, ale mamy tych audycji przed sobą jeszcze wiele, więc będziemy pewnie wracać. Natomiast chciałem chyba teraz już przejść do kolejnej części muzycznej i zapowiedzieć ją tak, że... Nie było chyba w tym czasie przerwy ważniejszego wydarzenia dla świata muzyki country, jak śmierć Dolly Parton, wielkiej artystki, królowej country, królowej serc, królowej muzyki, w ogóle królowej. Ja byłem zawsze wielkim fanem i...
1: To posłuchajmy,
0: ale wybrałem utwór wczoraj, była druga rocznica śmierci Chrisa Christophersona, też bardzo ważnego dla historii country artysty, i oni nagrali kiedyś taki jeden utwór wspólnie.
1: Tylko jeden?
0: Być może nie, nagrali więcej, ale ten akurat jakoś tak myślę, że pasuje do okoliczności. Dolly Parton, Chris Christopherson, From Here to the Moon and the Back.

0: No i to był piękny utwór.
1: Romantyczny.
2: Ja trochę mam takiego teraz, wiesz, kołek mi trochę stoi w gardle na myśl o tym. Dużo słuchałem tej Doli w ostatnim czasie. Myślę sobie, że w ogóle w przyszłym tygodniu trochę więcej zagramy Doli Parton. Nie będzie bolo.
0: Nie będzie mnie niestety w przyszłym tygodniu. Przepraszam was za to już teraz. Ale za to w przyszłym tygodniu ja też na pewno posłucham dużo country, ponieważ szykuje nam się impreza country.
2: Szykuje nam się impreza country. Tak jest. Drodzy kowboje, którzy tutaj, i kowbojki oczywiście, którzy tutaj słuchacie, musicie dołączyć do naszego profilu na Instagramie, bo tam pójdzie komunikat o tej imprezie. Tylko ci, którzy dostaną ten komunikat, będą mieli prawo wstępu.
0: Z tego, co pamiętam, to chyba ci, którzy się ubiorą tak, jak powinni się ubrać kowboje bądź kowbojki, dostaną też
2: szczodrą nagrodę.
0: Stawiamy kolejkę po prostu, no, mówiąc wprost. Nie wiem, czego kolejkę.
2: Musicie przyjść, musicie sprawdzić. No dobra, jest zapowiadany tutaj przez nas już wielokrotnie redaktor Jolo. Jako ekspert, to faktycznie przejdźmy do tego, no chyba najważniejszego.
0: Co tu się
2: najważniejszego
0: wydarzyło?
2: Wydarzenia, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w krajach sąsiednich, ale wiadomo, że tam to w ogóle nie ma...
1: To nie miało znaczenia.
2: Nie miało znaczenia, liczy się tylko to, co wydarzyło się właśnie w tych Stanach Zjednoczonych.
0: Jak byś to skomentował, Jolo?
1: Szczerze mówiąc, już trochę zapomniałem o tym turnieju. Jakoś zmęczył mnie, naprawdę. Nawet finału nie obejrzałem.
2: Nie oglądałeś finału?
1: Nie oglądałem finału.
0: Ja akurat oglądałem i szczerze mówiąc czułem ogromną satysfakcję, bo po prostu zespół biało-niebieski grał bardzo nieczysto, bardzo brzydko, bardzo niefajnie. Bardzo to było po prostu niesmaczne, ze wszechmiar niesmaczne i serduszkiem byłem z tymi drugimi i wygrali i się cieszyłem, ale... W sumie nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym, że mieliśmy pierwszy raz halftime show prawdziwy.
2: No dużo było pierwszych rzeczy.
0: I był znakomity. I był świetny. Był rewelacyjny. Był
2: dużo było pierwszych rzeczy na tym mundialu. Co zapamiętasz? Jolo, teraz dopiero widzę, jak masz wow, takiego... Zrobimy zdjęcie, zobaczycie, jakiego t-shirta ma.
1: Super. Możecie spróbować zgadnąć, co ma
2: redaktor.
0: Belzebuba.
1: Jarek mówi, że Belzebuba. Przepraszam, Bolo mówi, że Belzebuba, a wy możecie napisać na priv.
2: Musicie nam wybaczyć jeszcze te dzisiaj potknięcia, one jeszcze przez chwilę będą. Ja naprawdę czuję, że tak wypadliśmy z tego biegu. Jak wtedy to szło audycja za audycją, tydzień za tygodniem, jakoś był taki większy
0: luz. Tego się nie zapomina, Lolo.
2: Luz, tak jak nasi piłkarze

0: potop.
1: Gościli nas u siebie i...
2: I skończyło się jak zawsze.
1: I skończyło się laniem. Szwedzkim potopem, szwedzkim laniem.
0: No, dlatego dobrze, że my tutaj w tej audycji, w Radiu Afera walczymy o to, żeby jazda wierzchem, żeby końskie, kowbojskie dyscypliny stały się tym naszą dyscypliną, sportem narodowym, a nie ta piłka kopana, w którą nie mamy żadnych sukcesów, pompujemy gigantyczne środki, tylko tak naprawdę...
1: Ty nie pompujesz, bo nie oglądasz.
2: No ale z jego podatków są pompowane.
0: Prawda jest taka, że jeżeli miałbym za coś docenić polską piłkę nożną, to za to, że tworzy najwyższej klasy światowej działaczy.
2: Tak.
0: To się polskiej piłce udało, że mamy świetnych działaczy.
2: I też mamy dobre ustawki w lasach. To też potrafimy, w tym jesteśmy mega dobrzy. Kiedyś oglądałem taki... to było takie, że... takie
0: Furioze?
2: Nie. Że mistrzostwa świata...
1: W ustawkach, w ringu.
2: Tak, w ringu. Tak. No i nasi wygrali.
1: Pięciu na pięciu chyba na siebie wychodzi.
0: Wiadomo, no tutaj...
1: I się tłuką.
2: No więc tu mamy...
0: Ej. Honorowy sport, a nie tłuką.
1: To przepraszam państwa.
0: Tłuczemy to ewentualnie tutaj.
2: Ale bez kitu mam wrażenie, że gdybyśmy wystawili polską drużynę w polo, które nie mamy naprawdę zero tradycji i mam wrażenie, że to poszłoby im lepiej niż polskiej reprezentacji w piłkę nożną. Naprawdę mam wrażenie, że...
1: Nie masz takiego dobra.
0: No, trzeba coś z tym zrobić.
2: Wystawmy
0: to. Zróbmy to. No, ostatnio nawet przez tutaj różne kowbojskie algorytmy zostałem dosięgnięty właśnie różnymi reklamami właśnie wydarzenia związanego z polo, który się odbywał pod Poznaniem.
2: Nawet... No bo pod Poznaniem jest ziom, który ma boisko do gry w polo.
0: Ziom.
2: I ma odpowiednią ilość wierzchowców do gry. Czy koń, który gra w polo, ma jakąś specjalną nazwę?
0: No, musi mieć.
1: Polokoń.
0: Polarz.
2: Polarz, właśnie. Polarz. Ej, słuchajcie, jeżeli ktoś wie, jak się nazywa koń do gry w polo, napiszcie nam na Kowboje na Falach.
0: Dobra, a ja chciałem powiedzieć, że wcale nie uważam, że Mundial był najważniejszym piłkarskim wydarzeniem skończonego przed chwilą lata, tylko zupełnie coś innego, ale pogadamy o tym po tym numerze.

0: Tak, właśnie tak, kowboje. Nowy, piąty sezon Teda Lasso. To jest wydarzenie piłkarskiego świata. Tym żyje futbolowy świat, przynajmniej w mojej bańce.
1: No i tutaj, kurczaki, sprawa jest taka, że nie widziałem jeszcze, nawet nie zacząłem oglądać, nie widziałem ani jednego odcinka, a mam wrażenie, że wśród znajomych chyba byłem największym orędownikiem i propagatorem tego serialu i teraz po prostu mea culpa bije się w pierś, nie widziałem.
2: Nadrobimy, nadrobimy.
0: Cóż mam ci powiedzieć, przyznaję, że to onegdaj po twojej rekomendacji dałem szansę Tedowi i nie żałuję tego. Mam nadzieję, że wy, drodzy kowboje, kowbojki, też macie już za sobą ten najnowszy sezon. Jak nie, to nadrabiać. Chociaż prawda jest taka, że to jest bardzo taki serial, który dzieli ludzi. On tu...
1: To jest serial, który dzieli ludzi?
0: Tak.
1: Powiem ci, że to jest też odważne stwierdzenie.
0: To owszem, w sensie nie, oczywiście nie w... Nie jest to w akcji serialu. Akcja serialu nie dzieli ludzi, ale tutaj ciężko jest. Ja tu znajduję wielu raczej ludzi, którzy nie rozumieją tego serialu. Nie kupują go, nie trawią go wręcz.
1: To są ludzie bez serca.
0: Działa na nich alergicznie. Żeby nie powiedzieć, zwrotnie.
1: Naprawdę są tacy ludzie?
0: To nie ludzie. To wilki.
1: To absolutnie nie są ludzie, to są istoty bez serca. Bez...
2: To jest tak jakby klanu nie lubić.
0: Albo rancha.
2: Albo rancha.
0: Albo...
2: Plebanii.
0: Albo zupy mlecznej.
2: Ja lubię.
1: Ja też lubię.
0: No właśnie.
1: Prawdziwi kowboje jedzą zupę mleczną co wieczór.
2: I zagryzają tytoniem.
1: Kiełbasą.
0: I popijają moonshine'em. Dostaliśmy bardzo piękną, kwiecistą, poetycką wręcz odpowiedź na to pytanie, które się pojawiło tutaj przed muzyczną przerwą. Mianowicie, czy koń do polo ma jakąś swoją określoną nazwę?
2: Ma.
0: I ta nazwa to polones.
2: Das Auto.
0: Das Auto. No, mi się podoba. Takim polonezem.
1: Ja też doczytałem w międzyczasie, bo tutaj żyjemy w takich czasach, że każdy kowboj może się wspomagać, no teraz już w sumie AI, bo Google to już, to był tam za czasów naszych ojców. I... I AI mi powiedziało, że najczęściej w polo gra koń rasy Polo Argentino.
0: No... No wiesz co się działo w Argentynie, tam jak
1: dlatego, że te konie muszą się wykazywać dużą wytrzymałością oraz odwagą, zwrotnością. Muszą być po prostu takimi czekami Norrisami wśród koni. Mały? Nie, dość niski, ale pener.
2: Czyli polska odmiana to polo polako?
1: Polo Sebixo.
2: Polo Karolo.
1: Dokładnie. Polo Karolo. Karol to jest najbardziej święte imię.
0: Papolo Karolo, tak. Patron kowbojów.
1: Słuchajcie, mamy jakąś muzyczkę?
0: Mamy jakąś muzyczkę.
1: Co tam mamy?
0: No i właśnie jeszcze raz Mumford & Sons bym tutaj chciał zagrać. Dlatego, że właśnie tę ścieżkę dźwiękową to Ted Lasso Theme, czyli taki utwór. Myślałem, że on ma jakiś inny tytuł, ale on po prostu ma tytuł Ted Lasso Theme. Taki ma tytuł. Hmm. Został też napisany przez Markusa Mumforda, zespołu Mumford & Sons.
1: Czyli można domniemywać, że jednak Ted Lasso to jest serial kowbojski?
0: No, oczywiście, że tak. No. Oczywiście, że tak. To jest serial trochę o właśnie o tym też, co między innymi my robimy, czyli o eksportowaniu tego kowbojstwa.
1: Tam, gdzie ludzie tego nie chcą, a i tak to robisz. Tak jest. To my robimy.
0: Na tym polega kowbojstwo i kapitalizm. I Ted Lasso eksportuje to wszystko do Wielkiej Brytanii. Zresztą Mumford & Sons, też zespół brytyjski. Widzicie, też w Wielkiej Brytanii można robić piękne country. Mumford & Sons w tym roku wydali album na początku i my graliśmy już jeden utwór z tej płyty. I teraz zagramy dokładnie ten sam utwór z tej płyty. Tylko utwór, który pojawił się w wersji Deluxe, wersji takiej rozszerzonej, wydanej już po wydaniu płyty. I tam zespół zaprosił do wykonania utworu, który w tej oryginalnej wersji był nagrany z towarzyszeniem Chrisa Stapletona. Mumford & Sons zaprosili do Apple Music Sessions Sierra Ferrell. I to jest taki, kurczę, taki naprawdę kryształ górski tego country. Taki ukryty, schowany, ale...
3: Lubimy kryształy.
0: Ale czekający na swój wielki moment, swoją wielką karierę. Też już Sierra Ferrell graliśmy, ale w połączeniu, w duecie z Mumfordami jeszcze nie. I to jest nagranie live. Live
3: Apple
0: session.
3: Music Apple, Sessions.
0: Apple Music Sessions. Posłuchajmy sobie Mumfordów i Sierra Ferrell. Utwór Here.
4: Just the perfectly jaunty angle.

0: Ładne są te utwory, one są takie ciepłe. Ciepłe, takie jak Ted Lasso.
1: Takie jak country jest po prostu, bolo.
2: Ted Lasso jest ciepły?
0: Ted Lasso jest ciepły trochę, na pewno, ale... Bo te utwory, które serwowałeś nam w zeszłym sezonie, to wybierałeś właśnie, mam wrażenie, z takiej solidnej, bardzo fajnej zresztą, alternatywy kantrowej, tak mógłbym to nazwać. I one często były jednak takie nostalgiczne, trochę wiejące taką jednak taką samotnością, niezrozumieniem. Może nie, że chłodem, ale takim jednak dreszczykiem przebiegającym po plecach. A to jest ciepłe.
1: Czymże właśnie scharakteryzowałeś to, na czym polega, jak wygląda życie kowboja.
2: Dokładnie.
1: Przynajmniej w moim odczuciu. Wiesz, nie poznałem tego życia. Ja sobie mogę je tylko wyobrażać.
0: Nie, mam wrażenie, że je poznałeś, bo co tydzień je poznajemy.
1: Z wzorców, jakby nie było też popkultury, a nie tego prawdziwego kowbojskiego życia. Wiemy, bo piszecie nam, nasi kochani słuchacze, że nas słuchacie, to bardzo miłe.
0: Tak, tutaj w ogóle muszę się wtrącić i z tego miejsca tutaj, bo też ja w tym roku też zakosztowałem naprawdę dużej dozy kowbojstwa i jazdy bez trzymanki, nie tylko na wierzchowcu. I z tego miejsca czuję się w obowiązku pozdrowić całą tutaj bandę i ekipę Cowboy z Amerika. Także big thumbs up dla was.
1: Pozdrawiamy. Wiemy, że też wśród naszych słuchaczy są ludzie, którzy naprawdę na tym country i na cowboystwie znają się dużo lepiej niż my.
0: Oj tak. Znaczy, i umówmy się, to nie jest trudno.
2: To było, że próg wejścia jest zerowy?
0: No dla nas okazał się niewysoki, ale mi się to strasznie podoba, że udało się zrobić coś takiego, że faktycznie my się tego uczymy i że są ludzie, którzy chcą nas tego uczyć, którzy się do nas odzywają, którzy chodzą z nami na spacery. Zapraszamy swoją drogą. O tym jeszcze nie wspomnieliśmy w tym nowym sezonie.
1: To prawda, bo też nie mieliśmy okazji wspomnieć o tym spacerze, który się wydarzył na zakończenie.
0: A był epicki.
1: Pozdrawiamy Odyseusza tutaj. W ogóle pozdrawiamy wszystkich kowbojów, których spotkaliśmy na tym szlaku spacerowym w całym właśnie poprzednim sezonie. Wtedy to były spacery w poniedziałki o 23:00. No wiecie, co może kowboja spotkać w poniedziałek o 23:00. No, jakieś porządne rodeo na mieście jedynie, więc wspomnień jest wiele. Mamy nadzieję, że teraz spacery we wtorki o 21:00 spod siedziby Radia Afera, skąd nadajemy, będą równie epickie.
0: Ja mam nadzieję, że jednak będą jeszcze bardziej. W sensie, niestety zeszły sezon wydaje mi się, że pokazał to, co trochę czuliśmy podskórnie i trochę wiedzieliśmy, czyli że jednak kowboje wychowali się na prerii i preferują ciepło. I faktycznie jak ta pogoda się zmieniła i zrobiła się ta aura trochę przyjemniejsza i chwycił nas czerwiec, to wtedy faktycznie więcej osób się zaczęło pojawiać na tych spacerach. Dlatego mam drobną obawę, że póki złota polska jesień, złota kowbojska jesień jest z nami, to te spacery tutaj będą obfitowały w gości. O tyle jak się zrobi grudzień, to już gorzej. Mam nadzieję, że się mylę.
1: Zobaczymy. Kowboje jednak też należą do gatunku takich twardzieli. Takich,
0: no właśnie chciałem ludzi powiedzieć.
1: Wytrzymałych, którym niestraszne są jakieś tam drobne przeciwności pogodowe.
0: Dlatego, drodzy słuchacze, zadajcie sobie pytanie, czy jesteście prawdziwymi kowbojami i czy macie odwagę podjąć to wyzwanie i pójść w grudniu na ten spacer, bo jak nie, to nie jesteście kowbojami.
2: To nie mamy o czym gadać.
0: Dziękuję.
1: No proszę wyłączyć to radio, tę audycję, skasować w ogóle internet. No,
0: to wtedy
2: i odsubskrybować.
0: To wtedy jest ban na słuchanie. Trzeba zatkać uszy.
1: Ban na słuchanie. Dostaliśmy jeszcze jedną odpowiedź na to pytanie o to, jak się powinien nazywać koń do pony. Konik polny.
2: Super. Koń do pony?
0: Konik polny. No jest to konik polny.
1: Biega po polu jednak. Faktycznie, bo w polo w ogóle te konie biegają po trawie, nie? To jest, to boisko jest trawiaste, czyli to nie jest chyba też naturalne takie jednak.
0: Środowisko
1: Padoki
0: końskie.
1: To jest raczej takie piaszczyste.
0: No to ty jeździsz konno, więc ty musisz się wypowiadać.
1: To też jest za dużo powiedziane, chociaż oczywiście w trakcie tutaj naszej wielomiesięcznej przerwy udało mi się kilkukrotnie dosiąść.
2: Czyli z naszej trójki tylko ja jeszcze nie jeździłem konno. W sensie jeździłem za dzieciaka, ale...
0: No to jeździłeś więcej niż ja.
2: Aha.
1: Słuchajcie, na
2: w sensie, to moje jeździłem, to też jest bardzo, bardzo szerokie spektrum tutaj poruszyłem, ale...
1: Jeździłem,
2: siedziałem i
1: byłeś oprowadzany.
2: Koń był na ląży, tak zwany.
1: Czyli zaliczyłeś oprowadzankę. Pierwszy krok na drabinie tutaj kowbojskiego wtajemniczenia.
2: Może kiedyś. To są drogie sporty.
0: Ja jednak jestem za tym, że wolę jeździć na kolegach.
1: To jest rodeo.
2: Tak,
1: bo
2: tak,
1: to się wiemy.
0: Rodeo na kolegach. No dobra.
1: Może ja pamiętam, jak tutaj...
2: A rodeo na rowerach?
0: Jest polo na rowerach. Polo na rowerach jest.
2: Aha.
1: Jak tu w poprzednim sezonie...
2: A, widzisz, chodziło mi o polo właśnie.
1: Jak Dori z Magdaleną tutaj były i ona opowiadała o tym, jak to wygląda, jak wygląda to rodeo, co się tam tym bykom robi, że się nie robi im krzywdy, tylko... Powoduje, tylko się trochę robi krzywdę. Tak,
2: nie, zawsze taką, się trochę robi krzywdę.
1: Nie taką krzywdę na zawsze, że to nie jest jak korida, nie? Że się tego byka dźga.
0: Znaczy nie ma tam... Po prostu się go lekko wkurza. Ciebie też by to wkurzyło, gdyby ci zrobili to, co robią bykowi na rodeo.
1: No więc w tym kontekście...
0: Znaczy, w sumie teraz jak o tym myślę, to nie jestem już do końca pewien. Sprawdźcie, drodzy słuchacze, co robi się...
2: Nie sprawdzajcie, nie ma sensu.
1: Bolo, to ty tutaj jesteś od tego, żeby słuchaczom, amatorom kowbojstwa takie fakty
0: przybliżyć. Jak wymyślę jakieś dobre porównanie, takie bardzo obrazowe, to wtedy to przybliżę. Na razie musisz mi dać chwilę pomyśleć, bo to jest pierwsza audycja i nie mam jeszcze tutaj rozwiniętego zmysłu takiego przelewania myśli na mikrofon.
2: Myślę, że słuchacze będą wyrozumiali i dadzą nam wolę.
1: Nie wiem, ale coś nam pozostało więcej, jak nie ta odrobina kowbojskiej nadziei, że tak właśnie będzie. Zastanawiam się, czy słucha nas, właśnie tak mi przyszło, czy słucha nas Maciej Zielasz, jak myślicie?
0: Mam nadzieję, że tak. Jeżeli jeździ, to na pewno nas słucha.
1: Tak czekam, może się ten kogut tutaj w reżyserce zaświeci i Maciej da znać, że może jeździ i słucha. A tak mi się przypomniało w kontekście naszych spacerów.
0: To taka dygresja.
1: Taka dygresja. No dobra, kowboje, bo powoli, a nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, jakże... No wielu rzeczach jeszcze nie wspomnieliśmy. Ja na przykład nie wspomniałem o tym, że byłem na kowbojskim koncercie i spotkałem wielu fellow kowbojów, którzy też chodzą na kowbojskie spacery, tylko robią to w Pradze.
0: Byłeś na kowbojskim koncercie w Pradze.
1: Byłem na kowbojskim
0: gościnne
1: koncercie.
0: Gościnne występy za granicą. Pojechałeś robić gnój za granicę.
1: No, to prawda. To prawda, ale piękny był to koncert. Nie zapomnę go nigdy. Mowa o Hermanos Gutierrez, bracia...
0: A będą grali w Polsce.
2: Bracia gitarzyści.
1: Esteban i...
2: Esteban i ten drugi.
1: No.
0: A będą grali u nas?
1: Będą grali, grają w listopadzie w Gdańsku, w Trójmieście na takim festiwalu Inside Seaside.
0: Jedziesz?
1: No, wypada chyba pojechać, tak sobie myślę.
0: Chyba wypada.
1: To będzie tak, że będziemy po takim bardzo napiętym też okresie tutaj naszym wewnątrz redaktorskim, prosto w zasadzie po koncercie, który my będziemy grali w Poznaniu. Ale może to jest dobry
0: sposób, powiemy później,
1: żeby odreagować. Kiedyś tam opowiemy, jak będzie bliżej, bolo komuś tutaj macha jakiś nowy.
0: Tak, bo widzę nowe fazy się pojawiają w studiu. Słuchajcie, moi drodzy, ten dzisiejszy spacer będzie, oj, nie spodziewałem się tego.
1: Super, macie jeszcze 15 minut, żeby dołączyć tutaj. Jak nie zdążycie pod siedzibę Radia Afera, to oczywiście możecie nas łapać po drodze.
0: Szukajcie ludzi w kapeluszach na trasie na Stary Gdynia.
2: Będziemy zostawiać.
1: Ciężko nas pomylić.
2: Będziemy zostawiać okruszki na Instastory.
0: No dobra, gdzie, dobra, ale czekaj.
2: Gdzie nas szukać?
0: Mieliśmy mówić o polskim wydarzeniu.
2: Polskim country.
1: No właśnie, bo my Polacy nie gęsi, prawda? Mamy swoje
0: country.
1: Swoje country.
0: Country.
2: Polskie mam country,
1: polskie,
2: na sercu.
1: Polskie country mamy. Mamy w kowbojskie imprezy. Niedawno była niedaleko Poznania, swoją drogą imprezę, na którą żałuję, że nie pojechałem. Mieliśmy oczywiście swoich tutaj przedstawicieli, więc wszystko wiemy. No ponoć było epicko. Ponoć
0: ale było, nie było rodeo.
1: No nie było rodeo.
0: Nawet
1: ale...
0: na kolegach.
2: A był mechaniczny byk?
0: Nie był.
1: Był. Był. Musiał. No jak? No musiał być.
0: Był. Jak nie było rodeo, to był mechaniczny.
1: No, no było. No ale to nie rodeo.
0: Ale dobra, ale Jaszkowo Western Days
2: to
0: jednak jeszcze nie jest piknik country mrągowo.
1: I to jakby nie było okrągły, jubileuszowy 45. piknik country.
2: Nad jeziorem Czas.
0: Nad jeziorem.
1: Znowu nas tam nie było, ale to chyba był już ostatni rok i ostatni taki festiwal, na którym nas tutaj zabrakło w przyszłym roku. Za 10 miesięcy już w zasadzie, bo to szybciej minie, niż się wszystkim wydaje. Przeleci ten...
0: drogi Lolo, ja jeszcze nie jestem na to gotowy, ale jest 10 miesięcy naszych audycji do tego czasu, więc duża szansa, że...
1: Będę ciebie przekonywał, drogi Bolo. Mam nadzieję, że Jolo będzie mi tutaj pomagał. Być może pomoże też piosenka, która jest muzycznym wspomnieniem, muzyczną przypominajką tego, co się
0: taką
1: wydarzyło.
0: Taką muzyczną pocztówką wręcz.
1: Pięknie, tak, właśnie tym
0: rozkręcam się.
1: Jest i może być ta piosenka, która jest zapisem wprost stamtąd, wprost z tego legendarnego amfiteatru, na którego scenie stanęły artystki.
0: Amfiteatru, w którym, dodajmy, kiedyś zginął człowiek oraz zawaliła się scena. Faktycznie jest to legendarne miejsce, ale nie o tym, nie o tym.
1: No, też jest z tego znane to miejsce, ale, ale chodziło mi o zupełnie innych ludzi i innych artystów.
0: No.
1: A konkretnie artystki. I wymienię je, bo to ciekawy, ciekawy skład. Nie powiedziałbyś, nie powiedzielibyście, drodzy redaktorzy, że te dziewczyny będą śpiewały country. A to zrobiły Kasia Moś, Lanberry, Claudia Magica, Maja Bogucka i Karolina Buas. I zaśpiewały utwór wspomniany już dzisiaj, Dolly. Ten najbardziej taki znany. Posłuchajmy.

0: No i to było spektakularne, trzeba to powiedzieć.
1: A tam ktoś poszalał na tych Hammondach.
2: No profesjonalnie. Naprawdę nam ta scena country w Polsce to już nie jest... Nie z amatorką.
0: Znaczy, to ewidentnie widać, że faktycznie wychodzi to z podziemia. A to też jest w ogóle ciekawe, że nie spodziewałem się tego, choć można to było jednak przewidzieć, ale ja niestety byłem zbyt krótkowzroczny, biję się znowu w pierś. Po raz kolejny w tej audycji. I nie przewidziałem tego, że faktycznie jak zaczęliśmy prowadzić audycję o tejże muzyce w tymże radiu i co jakiś czas wspominałem ludziom, to nagle się okazuje, że każdy... na takie dictum acerbum ci odpowiada, że o tak, a ja tam słuchałem, albo a ja byłem na koncercie, a ja byłem na pikniku country, a ja tam słucham w domu, a mam płytę. I się okazuje, że kurde, każdy gdzieś w tym zaciszu piwnicy, po cichutku, po kryjomu, słucha country.
2: I ja bym właśnie tak to podsumował, że my z tym walczymy. Nie z tym, żeby ludzi namówić do tego, żeby słuchali country, tylko żeby już w końcu się z tym... pokazali światu.
0: Tak.
2: Tak jak my to zrobiliśmy i robimy to i będziemy to robić no przynajmniej ten sezon jeszcze, a później
0: czas pokaże. Oczywiście, na pewno, jak najbardziej. Czas pokaże.
2: To też liczę, że ten artysta tutaj cytowany przez ciebie, drogi Bolo, kiedyś może też płytę country nagra.
0: On na pewno nagrał jakiś numer country. Musimy
1: oczywiście, że nagrał, nawet go słuchaliśmy. Ale nie tutaj. Pod tytułem no to... Dziki Zachód. Jak zobaczycie miniaturkę, to będziecie wiedzieli wszystko o tym utworze.
2: Przypomnimy sobie, owszem. Myślę, że naszych słuchaczy jednak uchronimy przed tymi wrażeniami. Zostaniemy przy tej no, nie też pozbawionej zupełnie kontrowersji, ale jednak jakiejś takiej trochę autorskiej selekcji country.
0: Musimy kończyć.
2: Claudia Magica, która śpiewała przed chwilą w poprzednim utworze Jolene, była jedną z artystek śpiewających. Wydała też w międzyczasie dwa single.
0: Dla tych, którzy żyli pod kamieniem i nie słuchali naszej audycji przez ostatnie pół roku, musimy wyjaśnić, że Claudia Magica jest jedną z najbardziej znanych polskich artystek country. Występuje w Stanach. Zdarza jej się to nierzadko. I zdobywa faktycznie coraz większą publikę u nas w kraju również. Oraz też tak się zdarzyło, że jakby to powiedzieć, mamy wirtualny kontakt. O, powiedziałbym, że jesteśmy ziomalami z Instagrama.
2: Złapaliśmy tutaj relację, więc być może Claudia w któryś wtorek
0: musi
2: dołączy tutaj.
0: Jeśli tylko będzie w Poznaniu, to musi.
2: Goście będą w tym sezonie. Prowadzimy intensywne rozmowy z no, prawdziwymi ekspertami, ludźmi, którzy
0: wiedzą cokolwiek,
2: którzy się znają. Drodzy słuchacze, bardzo, bardzo wam dziękujemy za ten wieczór. To była przyjemność wrócić na falę afery. Po zmianach, zmiany nie ominęły również osoby prowadzącej, osoby realizującej tę audycję. Zrealizował nas Arek Cierniak, ale pozdrawiam oczywiście serdecznie Szymona Dopierałę, z którym no, minimalnie tęsknimy. Na zakończenie, drodzy słuchacze, i do usłyszenia za tydzień, Claudia Magica, True Love Doesn't Hurt.

0: Każdy wtorek o 20:00.
1: Kowboje na falach,
2: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
0: Zapraszają
1: Bolo,
0: Lolo
3: i Jolo.
4: Autopromocja.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
4: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Autopromocja.

0: Koczury, witam przed mikrofonu, więc to jest ważna akurat zmiana. Dzień dobry.
1: Faktycznie to się zmieniło i magister już od dawna, Szymon Litkę.
0: Mam magistra.
1: A nie masz?
0: Ja jestem mam wykształcenie prawnicze, ale nie na poziomie magistra.
1: Aha, no widzisz. Natomiast audycję realizuje niezmiennie
0: profesor.
1: Od 11 lat
0: profesor
1: Arek Ciernia.
0: Więc no, już to sobie potytułowaliśmy, a teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze. Mnie tydzień temu tutaj nie było, jak pewnie stali słuchacze wtorkowych audycji mogli usłyszeć, ale no miałem swoje sprawy, że tak to ujmę, urlopowe. Natomiast no nie mogłem odpuścić tej sytuacji, bo jest taka jedna miejscowość, która się nazywa Wangaratta. I ona nie jest RPA, bo tak brzmi trochę właśnie jak takie jak południowoafrykańskie, ale na południową kulę się przenosimy, ponieważ mowa o tej australijskim mieście, które no nie dość, że miało tam swoją gorączkę złota, która do nich dotarła pod koniec XIX wieku. Nie chodzi mi o to, że to miasto leży na zbiegu dwóch rzek, czyli rzeki Owens i King, ale chodzi o to, że dokładnie 69 lat temu i tydzień temu, dlatego mówię o tym, że po prostu to było tydzień temu, nie mogłem sobie tego odpuścić, wydało to ta ziemia na świat muzyka, który myślę, że przez wielu uważany jest za jednego z największych.
2: Into my arms.

0: Juhu, to Black Sea, Dachu i I Am My Mother z epki z 2022 roku o tym samym tytule. Zespół wydał w tym roku zupełnie świeży album, który nazywa się Everything i są właśnie w trasie, promując go. Trasie, która w ogóle opiewa na 30 koncertów chyba lekką ręką. Wydaje mi się, że to jest dosyć rzadko spotykany model działania zespołu w dzisiejszych czasach, więc myślę, że tym fajniej jest to docenić, że takie zespoły jeszcze działają i tak działają. I w ogóle mają też, Black Sea Dachu ma mega oddaną społeczność słuchaczy, tak bardzo, bardzo organicznie ten zespół działa i funkcjonuje.
1: No i to jest chyba piękne, a myślę, że ciężko to w tych czasach zdobyć.
0: No ja myślę, że super, że to pozwala ci na jakąś taką jednak niezależność, nie? Mieć taką grupę słuchaczy, która
1: totalnie
0: czeka na ciebie.
1: Totalnie, totalnie i życzę tego chyba każdemu muzykowi.
0: I nawzajem.
1: I nawzajem. I nawzajem. No to byliśmy w Szwajcarii, to już zostańmy w tej Europie, przynajmniej na chwilę. I przenieśmy się też, ojejku, bo tutaj chciałbym powiedzieć ci o danych słuchaczach tego zespołu, ale no, myślę, że Musk rozprzedał ponad 50 milionów płyt i jest w rockowym Hall of Fame, więc myślę, że ktoś tam
0: ich słucha,
1: nie? No tak, tak mi się wydaje. No ale faktycznie, zespół, który trochę poszedł kluczem takich modlitw miłosnych, jak to określiłem, tak, że teraz ten drugi utwór również taki będzie, nie mówię,
0: a wiesz, jaki jest piękny utwór, modlitwa Gypsy'ego? To tak a propos modlitw.
1: Wiesz, że ja to zrobię słuchać zaraz, nie? Ale to absolutnie nie będę... No bo też jest w sumie piękna modlitwa.
0: No jest.
1: Będzie dzisiaj Gypsy, moi drodzy, za chwilę. Ale cudownie, ale żeś mi podsunął.
0: Bardzo
1: ładnie.
0: Przepraszam.
1: Nie, nie masz za co przepraszać. Uważam, że to jest świetne. To ja ci bardziej zabiorę trzy utwory w trakcie tego, ale nie,
0: ja
1: tak.
0: Chciałem drobny kontekst dodać, bo śmiejemy się z tego, że Szymon puści modlitwę w tej audycji, odkąd zaczęliśmy ją prowadzić te 3 miesiące temu i chyba dzisiaj nadszedł ten dzień.
1: Ale no totalnie się w to wpiszę, w ten mój jakby wybór.
0: No i super. No, to se puszczaj tam.
1: To se zaraz puszczę, ale najpierw The Moody Blues i utwór, który no myślę, że jest jednym z tych, który zaraził mnie do muzyki szeroko pojętej rockowej z lat 70., 60. i 80. Może to dziwny wybór, jeśli chodzi zwłaszcza o tę ostatnią dekadę, którą wymieniłem, ale myślę, że Night in White Satin zawsze smakuje apetycznie.

0: Night in White Satin. Rok 67, czyli mój tata miał 3 lata, jak mógł tego już posłuchać. Być może to była jedna z pierwszych utworów, które...
1: Myślę, że to jego ulubione wspomnienie z dzieciństwa.
0: Myślę, że tak, ale no generalnie jestem naprawdę absolutnie zachwycony, bo ten biały atłas, o którym tutaj śpiewa grupa The Moody Blues, no to jest czymś takim, co działa mi jakoś na wyobraźnię w jakiś pewien dziwny, nostalgiczny sposób, więc The Moody Blues, Night in White Satin, również największy hit tego zespołu, ale no tak dzisiaj akurat losuję.
1: Dzisiaj tak a propos bluesa, to przytoczę pewną anegdotkę zupełnie nieśmieszną, że nasz wspólny znajomy, kolega z pracy Jakub Mazur dzisiaj bronił licencjatu z kolei. Obronił, bardzo gratulujemy, ale nie pozdrawiamy, bo nie słucha i dostał akurat pytanie o style bluesowe. Jest też coś takiego w bluesie, że

0: Panem.
1: No faktycznie, no, wtedy to nie najlepsze rzeczy się dzieją.
0: No, nie najlepsze. Całkiem nie najlepsze rzeczy też się dzieją w mojej głowie. I nie mówię,
1: słyszymy
0: że...
1: wszyscy.
0: Nie mówię, że koniecznie teraz i że konkretnie w mojej, ale na pewno w głowie lidera grupy The Wombats. No bo jeśli pisze się piosenkę My Head Is Not My Friend, to prawdopodobnie coś musi być na rzeczy.

0: My Head Is Not My Friend i grupa The Wombats. Najbardziej z dyskografii Wombatów lubię album Beautiful People Will Ruin Your Life. Dla mnie absolutny no skip. Wydaje mi się, że jest tam tyle w ogóle dobrych numerów i to jest aż zaskakujące, że to jest trio. Wydaje mi się, że jest trudno w mało osób napisać muzykę, która byłaby tak pełna. Wiadomo, że w studio można się uciekać do różnych sztuczek, ale też jak się posłucha, nigdy nie słyszałem tej grupy na żywo, bo jak się można domyślić, to jest grupa z Australii, natomiast jak się posłucha jakichś YouTube'owych nagrań, czy festiwalowych, czy live sesji, to też jest aż zaskakujące, że można brzmieć tak pełno w tak mało instrumentów.
1: No, ale The Wombats są jednym z tych zespołów, które również jakby gdy się trochę z tą muzyką indie szeroko pojętą zapoznawałem, to gdzieś tam wybrzmiało na mojej MP3.
0: Tak, wydaje mi się, że mają dosyć silną pozycję ogólnie na rynku alternatywnym.
1: No, liczymy, że kiedyś może oni również zawitają do naszego kraju.

kraju, tak samo jak ja sobie życzę bardzo mocno, żeby i następny artysta do naszego kraju również zawitał. Tym razem przenosimy się do Austin w Teksasie, nie do Australii, tylko no, do artysty, którego miałem przyjemność zobaczyć na żywo trochę ponad tydzień temu i zrobił na mnie takie wrażenie, ja cię chromolę, że tak to powiem, no bo to naprawdę było, ja nie mam słów, żeby opisać to, jakie show można zrobić w dwie osoby. Bo tam był faktycznie perkusista, ale perkusista miał tylko perkusję, dosłownie. W sensie, no, tak nie wiem, czy... Bo nie wiem, czy nawet miał SPDS-a, o to mi chodzi, nie? Że nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że tam była tylko po prostu perkusja, a tymczasem pan, o którym teraz mówię, miał tyle tego szpeju, jak ty mówisz ładnie, że po prostu... Wow, tam były lupy, tam były... Miał Toma i Werbel i jakby ja na to wszystko patrzyłem z góry, bo to było w takiej pięknej scenerii jednego z hamburskich klubów. I ja to mogłem wszystko z góry oglądać, jak on lupuje. Była nawet taka sytuacja, w której zaczął coś grać i wstaje i mówi, że lupowanie na scenie jest fajne. No chyba, że się pomylisz na początku. Musiał zacząć od początku, ale to było naprawdę fenomenalne. I ja jestem absolutnym fanem pana Bajona, bo to o nim tutaj mówię. Nie wiem, czy się czyta Bajony, czy Bajon. Myślę, że Bajon bardziej od tego miasta. No ale po prostu posłuchajmy, bo Right Thing to jest jeden z tych utworów, który zdecydowanie wybrzmiał świetnie i przekonał mnie do tego właśnie artysty.

0: Right Thing. To jest taki piękny cytat w tym utworze, który mówi "Something keeps me trivializing". I to jest takie, nie wiem, tam się pyta, czy can't tell if I'm doing the right thing, ale to o tym jakby, o tym takim, nawet ciężko to w sumie na polski przetłumaczyć, no bo coś cały czas mnie trywializuje, no ale to cały czas jakby zapożyczenie, że coś cały czas sprawia, że czuję się błahy, nie wiem, piękne to jest po prostu, a muzyka Bajona, no, trzymam kciuki, żeby zagrał w Polsce. Mam nadzieję, że słucha tego ten, kto powinien.
1: Myślisz, że jest duży?
0: To znaczy?
1: No bo taki jest frazeologizm, bajońskie sumy, i to znaczy, że dużo.
0: Są też lody zabajone i nie wiem, jak smakuje.
1: Myślę, że mogłyby być niezłe z tego jaja. Że tak,
0: smutne piosenki, prawda?
1: Piosenki smutne, ale za to prowadzący średni.
0: Prowadzący nieśmieszni.
1: To i super.
0: Nieśmieszne piosenki nowej
1: i smutni ramówce. Prowadzący. Co jest natomiast zupełnie nieśmieszne, ale to dobrze, bo nie ma być śmieszne, to płyta Felice Cantifer, czyli taki projekt, który ukazał się w tym roku na obchody 20-lecia debiutu grupy The Felice Brothers. To jest składanka, na której różni artyści wykonują utwory braci Felice, i tam naprawdę jest plejada gwiazd, bo jest na przykład zespół The Lumiers, jest Oshie Elliott, jest Dan Reeder, i naprawdę wszystko w takiej odświeżonej stylistyce typowej dla danego wykonawcy, a przy tym jednak jakoś zachowuje tego swojego oryginalnego ducha. Odsyłam Państwa do zapoznania się w wolnej chwili, a teraz chyba mój ulubieniec z tego wydania, czyli Bibi Stockwell w piosence TV Mama.

0: TV Mama, Bibi Stockwell. Dla mnie w ogóle Bibi jest jednym z ciekawszych głosów nowej sceny folkowej. Zresztą sami państwo słyszeli, jaki jest głęboki i jaki miły, i serdecznie polecam śledzić.
1: Z czymś mi się kojarzył, z kimś, w sensie z jakimś głosem, ale jeszcze chyba raz muszę posłuchać, żeby to zlokalizować, bo gdzieś dzwoni, ale nie wiem gdzie.
0: Może ktoś do radia dzwoni, żeby
1: Nie, nikt do radia nie dzwoni, ale ty tak wydzwaniałeś o tego Gypsy'ego i dzisiaj jesteśmy w temacie modlitw miłosnych i ten utwór jest długi, ten utwór jest świetny i po prostu się oddajcie temu, co Gypsy przygotował w swoim, moim zdaniem, jego największym arcydziele.

kiedyś pewny, że istnieje. Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz

spostrzegłem zamarłą w bezdechu. Wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam, niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam czasem w deszczu kropli.

Gypsy and the Acid Queen, moi drodzy, 17 minut naprawdę fenomenalnej muzyki. Ja pamiętam, jak miałem wywiad z Gypsym i ja mu powiedziałem, że no zaszalałeś z tymi 17 minutami. On mówi, to nie jest moje ostatnie słowo, ja jestem, no i użył wtedy dwóch, trzech przekleństw i

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie ulice, place i skwery mają wiele do opowiedzenia. Skąd wzięły swoje nazwy, co wydarzyło się w ich okolicy i jakie historie skrywają? Adres Poznań. W każdą środę o 8:30.
3: Get yourself locked in to Bump and Grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
5: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.

Konbanwa, czyli dobry wieczór w Japonii w Radiu Afera. Audycja wraca na swoją nominalną godzinę, czyli 22 we wtorek. Jak daliście znać w komentarzach na Facebooku, to podobno lepsza godzina dla Japończyków, więc jeżeli ktoś nas słucha w kraju ze stolicą w Tokio, to gorąco, gorąco pozdrawiamy. Tymczasem wiem, że pewnie w większości gram dla Polaków, ba, mało tego, pewnie większość osób, która słucha te audycje, słyszy ją pierwszy raz. Także, jak to zwykle na początku jesiennej ramówki, takie małe, w pewnym sensie, podsumowanie, co tam w tej Japonii piszczy, z czym się to w ogóle je, jaką gra muzykę na tej audycji, no to zaczęło się od takiego fajnego gitarowego grania z przełomu lat 90. i 2000 zespołu Advantage Lucy, który no już wielokrotnie na audycji bywał, bo to jeden z moich faworytów zdecydowanie. No i takiego gitarowego grania z klasycznego dla indie rocka okresu lat 90. jest sporo. Sporo jest także shoegaze'u i shoegaze'owy jest zespół Honeydew, chociaż akurat w utworze Summer 100 brzmi bardziej indie rockowo. Słuchajcie Japonii w Radio Afera.

zacząłem utworem Star Tour od Advantage Lucy i to takie trochę mrugnięcie, bo wprawdzie parę gwiazd się dzisiaj jeszcze znajdzie, ale ci z początku to raczej wielkimi gwiazdorami nie są, ani Advantage Lucy, ani Honeydeep. Co do tych drugich, którzy no, wrócili, można powiedzieć, z przytupem jak na scenę niezależną po wielu, wielu latach, bo wydali swoje albumy w reedycjach. Można je kupić w różnych miejscach, a raczej te wszystkie płyty już były dawno niedostępne w sprzedaży, chyba że byście gdzieś tam poszukali po różnych aukcjach, Discogsach i tak dalej, a tymczasem wszystko tak fajnie zażarło, że na przykład ktoś pomyślał o tym, żeby zespół Honeydeep, czyli taki dosyć niszowy japoński zespół, głównie shoegaze'owy, popularny przed prawie 30 laty, zaprosić do Mongolii, do Ulaanbaatar i najbliższy koncert Honeydeep to bodajże właśnie 3 października i Ulaanbaatar. W Ulaanbaatar nas raczej na pewno nikt nie słucha, ale tak, możecie sobie to wyobrazić, jak to tam się będzie dziać w Mongolii, zespół Honeydeep. Tymczasem już przechodzimy powoli do gwiazd, myślę. Nawet jeżeli to nie są gwiazdy takiego pierwszego formatu, to na pewno artyści znani, popularni, lubiani, mający mnóstwo fanów w Japonii. A mowa o Susumu Hirasawie. To akurat będzie bodajże pierwsza płyta jego wczesnego projektu P-Model, który to projekt gdzieś tam zaczynał w takich nowofalowych bardziej klimatach, a później przechodził przez różne fazy eksperymentalne w latach 80. A zagramy sobie ten początek nowofalowy. No bo takich właśnie szalonych, nietypowych rzeczy, można powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy takiej głębokiej alternatywy, nawet jeżeli w Japonii to, z tego co pamiętam, było popularne, tam na początku lat 80., też będziemy, znaczy będziemy, no gram już od 5 lat dla was. No dobrze, to P-Model, Momo, z tego co pamiętam, Momo to brzoskwinie.

model i Momo, tak to brzoskwinia. Tymczasem z takich właśnie, można powiedzieć, troszkę baśniowych motywów, bo przy okazji sobie czytałem o chłopcu brzoskwini, niestety nie zdążyłem za dużo poczytać, ale może kojarzycie ten motyw Momo Taro. No to przechodzimy do świata gier komputerowych, gdzie jak najbardziej motywy z japońskich wierzeń, z japońskiego folkloru, no są wykorzystywane, no myślę, że tak kilka razy więcej niż w głośnym znowu ostatnio Wiedźminie Trójce. Nasi rodzimi deweloperzy wykorzystali słowiańskie motywy folklorystyczne, no to w Japonii jest tego oj, multum, tak kilka razy więcej. To dla tych z was, którzy nie kojarzą takiej części japońskiej kultury, wszelkich bóstw, duszków, można powiedzieć, na nasze i tak dalej, i tak dalej. No to japońskie gry komputerowe korzystają z tego często, gęsto, również seria Final Fantasy. No bo muzykę z japońskich gier komputerowych oczywiście też zdarzało mi się często prezentować, a muzyka z akurat Final Fantasy 9 autorstwa Nobuo Uematsu to chyba moja ulubiona ścieżka dźwiękowa do gier komputerowych w ogóle. I pamiętam, że to już było prawie 5 lat temu. To była jedna z pierwszych japonii. Wydaje mi się, że nawet w całości była poświęcona muzyce z Final Fantasy 9, a pomimo tego, kiedy dzisiaj szukałem utworów na dzisiejszą audycję, to no, trochę mi to zajęło, żeby wybrać, bo jest ich ponad 100. A zaręczam, że ich jakość jest wspaniała, pomimo że ta ścieżka dźwiękowa ma już ponad 25 lat, to no było naprawdę siódme poty wycisnął z pierwszego PlayStation, bo to była gra jeszcze na pierwsze PlayStation. Ja wprawdzie ogrywałem ją na czwartym. I wy też możecie to zrobić na nowszych konsolach, bo są porty. Fabuła jest naprawdę wspaniała i myślę, że można wybaczyć temu, że system walki się troszeczkę zestarzał, bo historia jest, no jest naprawdę niesamowita. I myślę, że jeżeli byłby to film, jeżeli byłaby to książka, no to też byśmy uznali, że jest to wspaniała fabuła. Więc aż dwa utwory wybrałem, Eidolon Wall i Esto Gaza. To no było Uematsu, muzyka z gry Final Fantasy 9 w Japonii w Radiu Afera.

Nobuo Uematsu i muzyka do Final Fantasy 9, a jako że przyszła jesień i wróciła do mnie ochota na nagranie, więc myślę, że jakaś audycja będzie poświęcona znowu w całości muzyce z gier komputerowych. Też to pewnie będzie po części Nobuo Uematsu, bo akurat będę ogrywał Final Fantasy 7, ale nie te wersje sprzed prawie 30 lat, tak jak Final Fantasy 9, tylko kolejną część tej odnowionej trylogii Final Fantasy 7. Dosyć kontrowersyjnej, aczkolwiek jak dla mnie pierwsza część udana. Może dlatego, że w oryginalną Final Fantasy 7 grałem tylko trochę z tego, co pamiętam. Może jakbym zagrał w całości, to bym uważał, że to nie był dobry pomysł, żeby to rozciągnąć na aż 3 gry. Ale co tam. Gra jak najbardziej bardzo fajna Final Fantasy Remake, więc oby River był też taki. No dobrze, to Nobuo Uematsu jest na pewno gwiazdą, jeżeli chodzi o muzykę do gier komputerowych, i to nie tylko w Japonii, a no też zdarzało się i zdarza się mi grać w Japonii muzykę do filmów, i tutaj chyba akurat największą gwiazdą, jeżeli chodzi o Japończyków, jest Ryuichi Sakamoto, zdobywca Oscara, Złotego Globu i czego tam jeszcze nie pozdobywał, no ale przede wszystkim jeden z najważniejszych postaci japońskiej muzyki XX wieku, no przynajmniej tej drugiej części, i początku też XXI wieku na pewno. No chociażby dzięki Yellow Magic Orchestra, która

miała przemożny wpływ na rozwój muzyki elektronicznej, ale też później przeróżne eksperymenty elektroniczne, muzykę filmową, czy też przepiękne aranże w city popie. Tym wczesnym to wszystko Ryuichi Sakamoto, nieodżałowany, a to jego ostatnia w zasadzie ścieżka dźwiękowa, oprócz filmu z jego koncertu w zasadzie, czyli Opus. To była ścieżka dźwiękowa do filmu Monster. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo, bardzo polecam. Ryuichi Sakamoto w zasadzie skomponował tam dwa utwory, a pozostałe zostały wybrane z jego ostatniej płyty studyjnej, wydanej za życia. A to dlatego, że z powodu choroby Sakamoto nie był w stanie już skomponować kolejnych utworów, także reżyser filmu Monster wybrał z ostatniej płyty Sakamoto kilka utworów, między innymi Hibari. Na ostatniej płycie Sakamoto to był utwór oznaczony jako 14 lutego 2022 roku, bo to był taki swoisty dziennik Ryuichiego. No dobrze, to grajmy. I to też taki sygnał, że nie boimy się w ambienty, nie boimy się w współczesną muzykę klasyczną, bo taki właśnie jest utwór Hibari.

Ryuichi Sakamoto, jeden z ostatnich utworów, jakie stworzył, a który posłużył za fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Monster Hirokazu Koredy. Tymczasem z takiego ambientowo klasycznego, klasyczno-filmowego klimatu przejdziemy do lat 80. i może nie takiego typowego city popu, ale pierwszych idolek. Momoko Kikuchi to była nastoletnia idolka, która miała tam bodajże z 7 numerów 1 japońskiej listy przebojów i chyba najbardziej zasłynęła utworem Sotsugiu. Graliśmy jej dosyć sporo, bo to nie jest tak, że to był jakiś taki kiepski pop, tylko faktycznie to, co wychodziło w latach 80. w Japonii, zresztą nie tylko, to dzisiaj japoński pop, myślę, dosyć wysoki poziom trzyma. Nie zawsze, ale tak to już z popem bywa, natomiast raczej wyżej cenię japoński pop w ostatnich latach, chociaż może coś tam się rusza też i w światowym od niedawna, a przynajmniej w jego części, ale to już się nie będę rozwijał, bo jesteśmy w Japonii i to Momoko Kikuchi.

Momoko Kikuchi i taki dosyć lekki utwórek na nią, w sensie pod względem instrumentalnym i też taki rzewny, sentymentalny, bo zwykle u niej się więcej dzieje, jeżeli chodzi o melodię, rytm, syntezatory, taka muzyka do potęczenia w cudzysłowie, takie 80-sy faktycznie, a tutaj hicior, który też w serialu się pojawił, nie, to był film telewizyjny, w którym Momoko Kikuchi też grała, bo no, nic dziwnego, ale po tych kilku latach, kiedy była nastoletnią idolką, no to jednak odpuściła karierę muzyczną. Tam był taki epizod jeszcze z zespołem, w którym mieli grać troszeczkę inną muzykę, ale ta kariera muzyczna jednak odeszła na drugi plan, a Momoko Kikuchi skupiła się na karierze aktorskiej po tej swojej karierze muzycznej. No, to gramy też nieco bardziej awangardowy pop, bardziej w cudzysłowie J-popowy. Pewnie część z was rozpozna, kto to będzie.

To Perfume z, no, takiego oficjalnego debiutanckiego albumu, a nie kompilacji różnych utworów, singli i tak dalej. To był 2008 rok, z tego co pamiętam. No i bardzo awangardowa płyta, łącząca gdzieś takie retromańskie motywy ze spojrzeniem w przyszłość, a za muzykę i teksty odpowiadał nie kto inny jak Yasu Taka Nakata, który dla mnie jest taką trochę postacią, no może współczesnym Ryuichi Sakamoto to trochę za dużo powiedziane, ale myślę, że wpływ przeróżnych projektów Yasu Taki Nakaty, czy to Perfume, czy to Capsule, Kiery Kiery Pamiu i tak dalej, na współczesną muzykę popową gdzieś tam ostatnich 15-20 lat jest naprawdę spory. Nie tylko w takich oczywistych kierunkach jak hyperpop, ale generalnie gdzieś to wszystko sobie troszkę wybrzmiewa u wielu popowych gwiazd i no i nie tylko takich typowo popowych, ale jednak jest to muzyka popowa, więc tam można tego najbardziej szukać. A teraz zespół, który popową formułą się bawił. Bawił się na wiele oryginalnych sposobów, no bo taki też był styl Shibuya K, czy też jest w zasadzie styl Shibuya K. A zespół to Pizzicato 5.

1, 2, 3, 4 i tym sposobem powoli czas nam się kończy. Japonia wraca na 22 we wtorek, następna audycja za tydzień. Widzicie, trochę bym wam opowiadał o Pizzicato 5 albo Harukari, które będą zaraz, ale już nie ma czasu. Więc jeżeli chcecie więcej japońskiej muzyki i więcej opowieści o japońskiej muzyce, to zapraszam jak zwykle o 22 we wtorki. Sebastian Szymura, a zostawiam was z Harukari, a już za chwilę Summertime w takim wieko-awangardowym wydaniu. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18:00.
0: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera.

0: Delikatny free jazz?
1: Mocne uderzenie. Stefan Coyne na saksofonie tenorowym, Dominik Lasz na kontrabasie, Steve Noble na perkusji. To trio, które funkcjonuje artystycznie już kilkanaście lat. Oczywiście nie nagrywa zbyt często. Natomiast związki Stefana Coyne'a z Zagłębia Rury, muzyka niemieckiego, rocznik 65, ze sceną brytyjską są ogromne. Można powiedzieć, że to jest muzyk niemiecki, który jest przesiąknięty brytyjskim free jazzem. Ta trio zakończy pierwszy dzień Spontaneous Music Festival, który zaczyna się już za dwa dni w Poznaniu w klubie Sarp i Dragon.
0: Ale wcześniej będzie Dominik Lasz solo z tego składu, prawda?
1: Tak jest. Tradycyjnie na naszym festiwalu pierwszy set to koncert solowy. Zresztą prawie każdego dnia tak będzie. Dominik Lasz zagra na kontrabasie solo i będzie to set dedykowany pamięci zmarłej w tym roku wybitnej francuskiej kompozytorce Eliane Radic. Raczej będzie dronowo, kontemplacyjnie, a jak się ten wieczór zakończy, to słyszeliście przed chwilą, to będzie miazga.
0: A po drodze jeszcze polski skład.
1: Tak,
0: przynajmniej
1: polski
0: w części.
1: Skład. Sandox, Mateusz Rybicki, Zbyszek Kozera i Samuel Hall, który jest Australijczykiem mieszkającym w Berlinie, ale jest tak silnie związany ze sceną wrocławską, że możemy go też uważać za wrocławianina. I z nimi wystąpi gościnnie Colin Webster, brytyjski saksofonista, który no będzie rezydentem festiwalowym, zagra codziennie na festiwalu w różnych składach, a festiwal zakończy jego wspaniały Octet Large Ensemble.
0: To sięgamy jeszcze po płytę Stefana Coyne'a z roku 2013 w duecie z legendą free jazzowej sceny niemieckiej, ale właściwie światowej, z Paulem Lovensem, który też przed laty był gościem na festiwalu.
1: W 2018 roku, świetnie to pamiętamy, płyta z tego powstała.

0: Stefan Coin i Paul Lovens z albumu Live 2013. Andrzeju, Stefan Coin pojawi się także w takiej formule grania, tak? Na sopranino saksofon.
1: Tak, drugi dzień festiwalu. Zaczniemy od setu solowego Colina Webstera, natomiast zaraz po nim pierwszy festiwalowy skład ad hoc, czyli spotkanie muzyków, którzy zagrają ze sobą po raz pierwszy. I tu Stefan Coin na saksofonie sopranino, Peter Orins na perkusji, francuski wspaniały bębniarz, którego też znamy z festiwalu, i dwóch muzyków polskich, Michał Sember na gitarze i Adam Frankiewicz na elektronice. I to będzie bardzo ciekawe zestawienie.
0: No właśnie, tej elektroniki na festiwalu w tym roku nie zabraknie. Kto z twórców elektronicznych dołączy do line-upu festiwalu?
1: Festiwal jest zbudowany na takich dwóch free jazzowych słupach. Tego pierwszego słupa słuchaliśmy parę chwil w pierwszym wejściu, czyli Stefan Coin, Dominic Glass, Steve Noble. Festiwal zakończy free jazzowy combo Large Ensemble Colina Webstera. Natomiast w międzyczasie pojawi się dużo wątków, które będą próbowały nas do tego free jazzu klasycznego odciągnąć, i w tym niecnym czynie będą między innymi muzycy polscy, tacy jak Adam Frankiewicz, który będzie puszczał muzykę z taśm, korzystał z elektroniki, będzie poznański muzyk Maciej Maciągowski na syntezatorze modularnym, na pewno w tym radiu świetnie znanym. Będzie też Kamil Piotrowicz, który w secie ad hoc zagra na instrumencie klawiszowym, natomiast w swoim podstawowym składzie hałwa z Jackiem Prościskim raczej będzie używał elektroniki i instrumentów klawiszowych. Będzie w nich wspierał także Timothy Koss, który będzie trąbkę przetwarzał elektronicznie, więc tych akcentów elektronicznych będzie z pewnością sporo.
0: Ale w składzie trapezy, które za chwilę zabrzmi, będzie także Joe Klantz na gramofonach.
1: Tak. To legenda muzyki eksperymentalnej, muzyki elektronicznej, może mniej znana, ja osobiście poznałem go dopiero przy okazji tej płyty, ale będzie okazja, żeby te zaległości nadrobić. Trio Trapeze to stały nasz bywalec festiwalowy Matthias Miller na puzonie, Sakina Abdu, francuska na saksofonie, to pierwszy jej chyba pobyt w Polsce, tak mi się wydaje. I Peter Orins, o którym przed chwilą mówiliśmy, czyli Trio Trapeze, Miller, Abdu, Orins i Lanza, o którym wspomniałeś przed chwilą.
0: Mi też się wydaje, że Sakiny Abdu nigdy tutaj u nas nie było. Więc z albumu Level Crossing, utwór tytułowy, będący improwizacją, Trapeze plus Joke Lanza.

0: Trapezy, czyli...
1: Matthias Miller na puzonie, Sakina Abdu na saksofonie, Peter Orlins na perkusji i Jock Lanz na gramofonach.
0: Właśnie... Nim przejdziemy do tego trzeciego dnia, powiedz mi jeszcze, czy Colina Webstera naprawdę na saksofonie trzeba wzmacniać?
1: Nie trzeba. Natomiast Colin w swojej wersji solowej jest takim muzykiem bardzo poszukującym. I jego niektóre płyty solowe mają wręcz charakter noise'owy i jest taka bardzo fajna płyta, którą nagrał na saksofon podłączony pod wzmacniacz gitarowy. Bardzo nam się to podobało i stwierdziliśmy, że jako antidotum dla free jazzu będzie saksofon podłączony pod wzmacniacz gitarowy i to otworzy nam drugi dzień festiwalu.
0: Czyli z przetworzonym dźwiękiem saksofonem. Nie chodzi tutaj o to, że rozpadnie się Klub Dragon od tego uderzenia.
1: On będzie brzmiał jak gitara. Tak?
0: Jak gitara. No cóż, Pat Metheny tylko odwrócony, można tak, powiedzieć.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, to w takim razie opowiedzmy o dniu trzecim. Otworzy go Etienne Nielsen.
1: Tak, to jest holenderski muzyk osiadły w niemieckiej kolonii, który de facto gra na werblu. Ale z tego werbla wydobywa tak niesamowite dronowe dźwięki, że myślę, że to będzie kolejny niezapomniany spektakl tego festiwalu, zwłaszcza, że Etienne Nielsena usłyszymy tego dnia dwukrotnie, bo także zakończy dzień swoim bazowym trio, które nazywa się Ton, o którym pewnie jeszcze parę słów powiemy, bo będziemy słuchać muzyki. Natomiast zanim przejdziemy do Ton, to myślę, że warto powiedzieć, że po secie solowym Etienne Nielsena będziemy mieli kolejny skład ad hoc i to będzie znów połączenie muzyków polskich i zagranicznych. Colin Webster na saksofonie, Matthias Muche na puzonie i Maciej Maciągowski na syntezatorze modularnym i Kamil Piotrowicz na fortepianie, z tego co wiem. Kamil chciałby w tym składzie zagrać na fortepianie.
0: Czyli skład znowuż elektroakustyczny z elektroniką, tylko modularną.
1: Tak jest. O godzinie 21 po składzie ad hoc kolejny skład, który moglibyśmy nazwać stałym składem, aczkolwiek to jest skład, który płyty jeszcze nie ma. Być może powstanie ona w Dragonie. Stale Ljavik Solberg, perkusista z Norwegii, wraca do nas po 2 latach i on jest inicjatorem tego przedsięwzięcia. Będzie mu towarzyszyć Liza Albina Trąbce, to jest Amerykanka, która jest osiadła w Berlinie, też grywała w Polsce chociażby na festiwalu Muzyka Prywata, chyba tam jakiś taki nawet większy skład prowadziła ze 2 lata temu, z tego co pamiętam. No i do Liz i do Stale Ljavika dołączy John Edwards na kontrabasie. Myślę, że fanom free jazzu tego nazwiska nie trzeba i tego muzyka w żaden sposób przedstawiać.
0: I John Edwards także na 2 dni przyjeżdża?
1: Tak, bo jest stałym członkiem Colin Webster Large Ensemble.
0: Więc Matthias Muche, Konstantin Herzog, Etienne Nielsen plus Sara Davachi jako zapowiedź tego, o czym opowiemy po przerwie.

0: takim kształcie brzmi to dronowo. Ton, czyli Matthias Muche, Konstantin Herzog, Etienne Nielsen i gościnnie tutaj jeszcze na organach Sara Davachi. Ale kończąc ten trzeci dzień festiwalu, zagrają tylko w trio i zabrzmi to nieco inaczej.
1: Myślę, że warto tutaj, mówiąc o muzyce tego tria, zauważyć, że to jest pod względem dramaturgicznym taki duży kontrapunkt w tym festiwalu w stosunku do tych jazzowych słupów, czy tej jazzowej miazgi, która rozpoczyna i kończy festiwal. Trio związane z kolonią niemiecką, związane z wytwórnią, czy z inicjatywą w ogóle Impact. Polecam stronę bandcampową firmy wytwórni Impact. To jest improwizacja, która jest bardzo uporządkowana. Muzycy wręcz nazywają swoją muzykę kompozycjami. I myślę, że to w stosunku do takiego frigidowego żywiołu to będzie bardzo ciekawy odskocznia. Wydaje mi się, że piątkowy wieczór, nie sobotni, bo to jesteśmy przeciwnie, sobotni wieczór może być dosyć nietypowy jak na ten festiwal. Ja osobiście bardzo, bardzo czekam na ten koncert. Może najbardziej ze wszystkich.
0: A Matthias Muche był już nieraz na festiwalu, prawda?
1: Nie, na naszym festiwalu nie.
0: Nie.
1: Grał natomiast w zeszłym roku, kiedy na festiwalu w warszawskim Ad Libitum gościła słynna orkiestra King Ubu Orkiestru i to Matthias Muche, podobnie zresztą jak Stefan Koin, są stałymi członkami tego składu i wtedy w Polsce grali. Stefan na pewno po raz pierwszy, nie wiem czy Matthias też w ogóle po raz pierwszy w Polsce nie grał. Ale to by trzeba było sprawdzić.
0: No to sięgniemy po trio Ton, czyli Matthias Muche, Konstantin Herzog, Etienne Nielsen, które będzie zwieńczeniem trzeciego dnia festiwalu, 3 października w Dragonie, w sobotę.

0: Tom Trio, które zakończy dzień trzeci festiwalu, czyli Matthias Muche, Konstantin Herzog, Etienne Nielsen. I tak jak Andrzej powiedział, że ta końcówka tego dnia może być czymś, co na festiwalu nie zdarza się co dzień i trochę odmienia jego charakter. A jak będzie wyglądał czwarty dzień festiwalu Spontaneous?
1: Czwarty dzień, niedziela, 4 października w klubie Dragon. Punkt główny, danie główne, Colin Webster, Lunch Ensemble, a to oczywiście na końcu. Natomiast pierwsze trzy składy tego dnia to będą klasyczne składy ad hoc, których postaramy się pożenić muzyków Lunch Ensemble Colina Webstera z muzykami polskimi, dodając akcent norweski. I zaczniemy od składu ad hoc. Stale Ljawik Sorberg, perkusja, Graham Dunning, elektronika, Michał Semberg, gitara. Potem Cav Roberts na saksofonie, Adam Frankiewicz na elektronice i taśmach i Charlotte Keefe na trąbce. A ostatni skład ad hoc, Andrew Lyle, Matthew Greek i Maciej Maciągowski, czyli perkusja, gitara i syntezator modularny.
0: A potem jeszcze ten duży band Colina Webstera, ale mam pytanie, czy planujesz jakieś nagrania w związku z festiwalem?
1: Cały festiwal jest jak zawsze nagrywany. Od pierwszej do ostatniej minuty. Co się z niego wykluje ewentualnie na płytach, to oczywiście tego jeszcze nie wiemy. Myślę, że nagranie Colin Webster Large Ensemble jest bardzo prawdopodobne, zwłaszcza, że to jest zespół, który grywa bardzo rzadko. W zasadzie ideą Colina jest to, żeby ten zespół grał raz w roku, i żeby nagranie było potem opublikowane. Do tej pory Colin Webster i Large Ensemble grywał tylko w londyńskim Café Otto i to będzie pierwszy ich występ poza Londynem, więc myślę, że powód, żeby to wydać na płycie, jest jak najbardziej na miejscu.
0: A czy w związku z festiwalem będą jakieś premiery płytowe?
1: Będą premiery płytowe. Będą
0: możemy zapowiedzieć, co się ukaże?
1: Mogę, one są w produkcji. Mogę nawet powiedzieć, że po raz pierwszy w tym roku nie zdążymy wyprodukować krążków. Ale premiera 2 października, na razie w wersji digitalnej, duet Isabelle Dutoit, Daniel Thompson i Isabelle Dutoit solo.
0: Czyli nagrania z ubiegłego roku, tak?
1: Z ubiegłego roku, zgodnie z tradycją.
0: No dobrze, czyli to przed nami. W wersji digitalnej 2 października dwa albumy Isabelle Dutoit, a na krążkach, jak szacujesz, kiedy to może być dostępne?
1: Myślę, że dwa tygodnie później, może tydzień, trudno powiedzieć.
0: Dobrze.
1: Jestem zdany na łaskę tłoczni. W tej chwili się w ogóle jakieś jest szaleństwo, tłocznie mają wydłużone terminy, wszyscy produkują płyty CD. Może nie tylko CD, nie wiem, jakieś szaleństwo. Nie wiem, jak budżet miłośników muzyki w przyszłym roku, jak te wszystkie płyty znajdą się w sprzedaży. Obawiam się bardzo.
0: Wiesz, no jakby sytuacja rynku muzycznego jest zagadką i
1: tak,
0: nikt nie wie, co się wydarzy za chwilę. Ale póki co my sięgamy po trio Colin Webster, Andrew Lyle i Otto Wilberg, którego na festiwalu w tym roku nie będzie i chyba go nie było do tej pory, prawda?
1: Tak, wydaje mi się, że to jest muzyk, który w ogóle chyba poza Anglią bardzo rzadko wyjeżdża.
0: A my sięgamy po utwór z płyty Scaffolding pod tytułem SAP z roku 2021.

0: Colin Webster, Andrew Lyle i Otto Wilberg z albumu Scaffolding. Colin Webster w wielu odsłonach w tym roku na festiwalu.
1: Tak, myślę, że śmiało zasługuje na miano rezydenta. Usłyszymy go w czwartek razem z Triem Sandox. Usłyszymy go w piątek w secie solowym na saksofon amplifikowany. Usłyszymy go w sobotę w składzie ad hoc wraz z Maciejem Maciągowskim, Kamilem Piotrowiczem i Matiasem Muchę. I w niedzielę poprowadzi swój okręt flagowy, czyli Large Ensemble.
0: Ale to nie wszystko, bo będzie on także prowadził warsztaty, prawda?
1: Tak, poprowadzi warsztaty. Te warsztaty będą w sobotę. W niedzielę warsztaty poprowadzi stale Ljawik Solberg. Jeszcze Państwa zapraszamy na półimprowizowany wykład o improwizacji, który poprowadzi Antoni Michnik. To będzie niedziela w porze obiadowej w sali głównej klubu Dragon. I zapraszamy też w czwartek i w sobotę na godzinę 17 do Kina Muza i tam będą dwa pokazy filmu Conversation with Fuji. To jest film dokumentalny o słuchaniu świata poprzez praktykę field recordingu. Jego współautorem jest muzyk, który występuje na festiwalu, Adam Frankiewicz.
0: Czyli 4 dni wypełnione właściwie po brzegi.
1: Tak, 15 koncertów, 2 pokazy filmowe, 1 wykład, 2 warsztaty.
0: I to wszystko od 1 do 4 października w klubach SARP pierwszego dnia i Dragon w dnia 2, 3, 4. A są już plany co do przyszłego roku?
1: Nie ma żadnych.
0: Nie ma żadnych.
1: Nie ma żadnych.
0: A marzenia?
1: Nie ma żadnych.
0: Nie ma żadnych.
1: Marzenia. Nie ma żadnych. Żadna dziura.
0: No to cóż, przyszły rok na pewno nas zaskoczy. Ten rok obfitością też zaskakuje i mam nadzieję, Andrzeju, że będziesz równie szczęśliwy po festiwalu, jak teraz, kiedy opowiadasz i jesteś zafascynowany tymi i pełen oczekiwań co do tych 4 dni, które przed nami. Sięgamy po projekt, który zwieńczy tegoroczny festiwal, aczkolwiek w nieco odmienionym składzie. Bowiem bez Rachel Muson i bez Dirka Syrisa. A za to z kim?
1: Sofia Salvo, którą świetnie znamy z festiwalu sprzed 2 dni, Argentynka z Berlina i Matthew Greek na gitarze.
0: A oprócz tego Kat Roberts, Charlotte Keefe, Graham Dunning, John Edwards raz jeszcze i Andrew Lyle, czyli Colin Webster Large Ensemble.

0: Colin Webster Large Ensemble, który wystąpi, zamykając festiwal, 10. edycję Festiwalu Muzyki Spontanicznej 4 października wieczorem w klubie Dragon. Liczyliśmy barytony w tym zespole. Możliwe są 3, ale prawdopodobne są 2 chyba. Prawda, Andrzeju?
1: Tak, na pewno Kaf Roberts zagra na barytonie. Myślę, że Sofia Salvo w zasadzie nie grywa na innym instrumencie, więc też pewnie na barytonie. Natomiast nie sądzę, żeby Colin Webster grał na barytonie, bo on po prostu nie lubi podróżować z dużym instrumentem. Więc pewnie będzie alt, ale myślę, że 2 barytony. Do tego jeszcze trąbka, to będzie ta ściana dęta, która nas tam wyniesie. Wyniesie bardzo, bardzo wysoko.
0: A my wracamy jeszcze do drugiego dnia festiwalu, kiedy to pojawi się Matthias Miller, muzyk, który w Dragonie, z tego co pamiętam, gościł nieraz.
1: Tak, na festiwalu grał 3-krotnie, a jeszcze oczywiście uczestniczył przynajmniej 2- albo 3-krotnie w ramach cyklu Spontaneous Live Series.
0: Sięgamy po płytę Matthiasa Millera z Andreasem Willersem z roku 2024 i z tego albumu improwizacja A Sick Dead Horde. Cokolwiek to znaczy i w jakimkolwiek jest to zapisane w języku. Matthias Miller, Andreas Willers na zakończenie dzisiejszego Summertime'u, a w wieku awangardy pozostajemy w klimatach związanych ze Spontaneous Music Festivalem.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera 98,6 MHz.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Zgodnie z obietnicą, dzisiaj w Wieku Awangardy muzycy, którzy pojawią się już w czwartek, najpierw w Sarpie, a od piątku w Dragonie w ramach Spontaneous Music Festivalu, w ramach 10. edycji tego festiwalu. W audycji Wiek Awangardy dzisiaj sam jeden, Wawrzyniec Mąkinia. Na żywo będziemy opowiadać o tym, co wydarzy się w ciągu tych 4 dni i sięgniemy po kilka nagrań muzyków,

mistycznym brzmieniem, które wprost nie potrafi się zatrzymać. Na początek jedna z ostatnich jego płyt, nagrana w duecie z Amerykanami, Sandy Evenem na gitarze i Damonem Smithem na kontrabasie, wydana w wytwórni tego ostatniego Balance Point Acoustic, Cream Butter. Tak nazywa się ta długa, bo prawie 20-minutowa improwizacja.

Thank you.

Thank you.

Stefan Coin, Sandy Even, Diamond Smith z albumu Two Felt Tip Pens, Live at Mers for Hans Schneider. Płyta wydana nakładem oficyny Damona Smitha, Balance Point Acoustic. A my powrócimy teraz jeszcze do drugiego dnia festiwalu, kiedy to zaprezentuje się kwartet Trapeze. Kwartet, który pierwszy raz zawita do Polski. Pierwszy raz będzie gościł także na festiwalu. Kwartet w składzie Matthias Miller, Sakina Abdu, Peter Orins i Joke Lance. Ja również, podobnie jak Andrzej, jesteśmy obaj bardzo ciekawi tego, jak na żywo sprawdzi się Sakina Abdu. Francuska, która ma w swoim dorobku nagrania i z Dave'em Rimpisem, i z Peterem Orinsem, i płyty także solową, wydaną w wytwórni Relative Pitch Records w New Yorku, tutaj powraca ze składem, który należałoby nazwać working bandem, bo od dawna bardzo w tym składzie razem koncertują i nagrywają. My sięgniemy raz jeszcze po album Level Crossing i ostatni utwór z tego Fuel Bike by Parcel. Trapeze, Sakina Abdu, Matthias Miller, Joe Clance i Peter Orins.

Piękne zakończenie. Trapezę z Sakina Abdul, Matthias Miller, Joe Clance, Peter Orins. A Few Bike by Parcel. Zagrają na Festiwalu Muzyki Spontanicznej na zakończenie drugiego dnia, 2 października w piątek w poznańskim Dragonie. Ostatniego dnia powróci do Poznania Sofia Salvo, pochodząca z Buenos Aires, saksofonistka barytonowa, która gościła na festiwalu, gdzie grała m.in. solo, gościła także w Sarpie, gdzie wraz z Colinem Websterem, Markiem Holabem i Janem Roderem zagrali jako kwartet Zowizo. My sięgniemy po jej muzykę w tej ostatniej godzinie spotkania dzisiaj. Najpierw będzie to skład argentyński. Płyta zarejestrowana w Buenos Aires, wydana w 2020 roku w składzie Sofia Salvo, Gustavo Obligado, Marcello von Schulz. Płyta, która nazywa się Motor, i w tej nazwie Motor, czyli silnik, tak naprawdę zawiera się cała idea tego albumu. Chodzi tutaj o energię, o kreatywność, o ruch, który przekształca wszystko, poddaje transformacji, tak aby coś przemienić, aby coś otworzyć, aby coś nowego zaistniało, coś się wydarzyło. Z tego albumu z roku 2020 sięgniemy po album Granada, po utwór Granada, a na koniec długie spotkanie z kwartetem Zowizo, czyli z dwójką muzyków, którzy pojawią się na festiwalu. Rezydentem będzie na nim Colin Webster, a Sofia Salvo dołączy na niedzielę ostatniego dnia do dużego składu Large Ensemble prowadzonego przez Colina Webstera. Na dzisiaj na żywo tyle. Zostawiam was z muzyką Sofii Salvo i Colina Webstera do godziny 2 dzisiaj w wieku awangardy.